choć Teusza skliagal. Smerć ma na języku, skoro mu podajte taką apatyku.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy Świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze, łemkiwskiego radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt. Minęła godzina 20. Mamy już 15, zaczął się nowy miesiąc nechneska, a wczera mamy już drugi dzień żołtnia 2023 roku. Osenna aura za wychladą znamy już przez paroch dny. No a chneska mamy już odtynok nomir odtynka 1240 wisem. No i zaczynamy. Budu z wamy na antenie do około mniejsze, bilsze 21.30. Budu wam puszcza ty muzyku w różnych językach, w różnych muzycznych stylach. No a medże muzyczny ma pererłamy to budę besida na budź jak temy do mujete się dobry, jak budu wam besiduwaty. Dane fakty związane z chneśnią datą riczny, ci budeme spomenaty osoby z rusynskoho naroda. Budeme besiduwaty, jak świata chneska sud, jak i tiż wozmu was na małą lekcję pro dalszu zakutynu zo świta, pro dalszu derżawu. No ale poklasz to treba, picu muaty, jaką muzyku sme do teper słuchale na początek. Pustyłem wam ansambl Micromusic, jaki pochodzi z Wrocławia. To była śpiewanka Kocham do kości. A teper posłuchamy połem kiwskie NLM i śpiewankę Zachradoczka. A pak puszczu wam ansambl No Name ze Słowacji. Posłuchamy po słowackie śpiewankę Biela Krasa.

0: či Bohom, či počasím, vločky padajú v prítmi, chaos či algoritmy, a všetko živé vonkuje, neverím, môj sused právnik sa sankuje.
1: I wertam do was, drochy słuchaczy, po muzycznej perwi. Sekundy temu skończyła się śpiewanka po słowacku. Słuchaliśmy ansamblu No Name, tak właśnie taku mają nazwę, a śpiewanka nazywać się Biela Krasa. A raniejsze pustył ją wam połem kiwskie ansambl NLM i śpiewanku Zachradoczka. Chneska już drugi den żołtnia 2023 roka. Chneszni den jest 275 dniem toho roka. Prochody coroczny tyżden, a do kińcia roka do Sylwestra mamy jeszcze 90 dny. A den chneska był korotki, już trwał 11 hodyn i 33 minuty w Warszawie. Schit sońca był o 6:38, a zachit o 18:11. Chneska den był dłuższy od najkorotszego dnia w roci o 3 hodyny i 51 minut, a korotszy od najdłuższego dnia w roci o 5 hodyn i 14 minut. Iszczy znamy je i to iszczy bude dłucho. Osen, to ta pora roka zminęć się dokładnie za 80 dni koly, to budeme maty zimowe sące stojania. Prodążajmy muzyczną podorosz i puszczam wam dalszy śpiwank. Teper posłuchamy zo Słowacji, prodążamy taką około karpacku małą wandriuku. Posłuchamy ansamblu Pacora Trio. To bude utwir z bardzo dołchym słowackim nachołówką, kotryj zwuczyt na czoste ma mamo moja prenesz jastnu zrodili. No a pak puszczu wam ansambl Sadu z Estonii. Posłuchamy energicznoho estońskoho folka, to bude śpiwanka pidna hołowką nalg.

Drodzy słuchacze, trwa program Tryświty, beśiduje wam Jakub Zygmunt, sme po muzycznej pererwi, a słuchali sme przed chwilką energicznej, bardzo żywej, estońskiej, modernej folk. To był ensemble Sadu i śpiwanka Pidna Hołowką Nalg. Rajsze pustyłuję wam taką jazzową interpretację narodnej muzyki ze Słowacji. To był ensemble Pacora Trio i utwór Pidna Hołowką na czoste mama. Mamo moja, pręszt jasno zrodili. A teper to przyzryjmy się tomu, kto chneska wrodył się, albo w mer, jak liczne ci mamy związane z właśnie chneśnią datą. I chneska praznujemy liczne ci urodyn Michaiła Aumaszocho. Dokładnie po ukraińsku win nazywał się Michajło Iwanowicz Aumaszi. Wrodył się win 2 żołtnia 1930 roku na Podkarpackiej Rusy. To jeszcze tołdy była Czechosłowacja. W mer 6 czerwca 2019 roku w Uszhorodii. No i Michała Aumaszocho znamy jak rusyńskiego pedagoga, językoznatela, zbieratela folkloru, kulturnoho i sospilnoho diacza. Tiż był hormajstrom i encyklopedystą. Win występował aktywno w presie z publikacjami. Przeważnie to były takie o narodnym charakterii stati na temy historii języka znanych osób Podkarpackiej Rusy i związanych z nią właśnie dajakich historii. Tiż Wyn pisał statii z recenzjami na nowe publikacje rusyńskich autoriów i o Rusynach z czertami o interesujących mało znanych albo zabytych podijach i ludziach swojego regionu właśnie Podkarpackiej Rusy. Jako słownikar i encyklopedysta wydał ci u biblioteku własnych knych, a tiż był aktywnym współautorem w najlepszych encyklopediach o Rusynach, które są dodnes pojawlene i znane. Nepełna bibliografia jego presowych publikacji i własnych knyżok to wynosy dokładnie 557 pozycji. Zatem tot człowiek Michał Aumaszy to mało nie napisał, ale za to dziękujemy jemu właśnie, że taką wielką spadkowinę po sobie leszył. A teper kus muzyki przed nami, a po pererwi powiem wam, jak jest chneska mamy świata. Poklasz to przed nami Sirotkin i śpiwanka Pidna Hołówką Galasa imiona i ty, a pak puszczu wam artystu z Polszczy Sosnowski i śpiwanka Pidna Hołówką na złom.

zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

To był Sosnowski, artysta, jak i pochodzec z Polszczy. Słuchaliśmy polskośpiwankę Pidna Hołowką na złom. A rańsze pustyłję wam Sirotkina i Jocho śpiwanku Pidna Hołowką Galasa imiena i ty. A jakiem zapowił przed przerwą, tak prodążam właśnie besidu prochneszni świata. Sztochneska praznujemy? Medże inczyma, medże narodny den bez peremoczy. No, w nesznich czasach to już trudno wtekaty od peremoczy. Jest ona praktycznie wsiady na uleciach w szkoli, w telewizji. Zatim trzeba z nią boryty się, trzeba reagowaty, kol komusy dije się, dasz to płanoho. No, a Międzynarodny Den Bez Peremoczy to jest światom zaklekanym w dny urodzin Mahatmy Gandhiho, kotrocho znamy jak pioniera filozofii i strategii nechosnuwania peremoczy, za jednoho z najbilszych pacyfistów historii świta. No a jak sme bez peremoczy, tak besidujemy pro takie świato, to właśnie peremocz i da jak trudny zachowania ludy, możemy na to te tisz reagowaty uśmichom, żeby śmijaty się, ale żeby po prostu taką ulipku uśmiech na twary pokazywaty. No a dneska je dobra nachoda do toho, bo mamy świtowy den uśmichu. Je to radosne świato praznowane od 1999 roku w perszu piatneciu żołtnia, a dumkodawcią toho świata był Harvey Ball, autor znanoho w ciłym świti symbolu żołtoj śmijajuczoj się twary, tak zwanoho smiley face, kotroho tiż to tu ikonku hosnujemy na premier w messengerach, w komunikatorach, kory sobie hoczemy taku uśmiechniatu buźku twar właśnie wysłaty, no to to dokładnie to smiley face hosnujemy, a to symbol to pochody z 1963 roku. Symbol to reprezentuje dokładnie to, co nasz toden hoczemy widyty najczęstsze u inczych ludy. Po prostu bezinteresowny uśmiech i radost z życia. No bo jak się wkazuje, znane od stolitiu jest takie prysliwia, że śmiech to zdrowla. No i to nie jest lem metafora, ale też właśnie ku sprawdy w to tym jest. Zatem chneska śmijajmy się i dilmy się, darmy się wzajemno właśnie takim uśmiechom do bliskich, do czużych, do wszystkich. A teper to choczu podzielite się z wami nelem uśmichom, ale też muzyką. Posłuchamy ansamblu Talisk zo Szkocji, to był szkocki folk i utwir Pidna Hołowką Montreal, a pak puszczu wam polatyżskie ansambl Tautumeitas i śpiwanku Pidna Hołowką Tulietini.

słuchali z ensemblu Tautumeitas z Latwii. To byli dziewczata, które no, znamy bardzo dobrze. Ja już od paroch roki upuszczam ich śpiwanka. Teper malisme śpiwanku pidnachołowką Tuljetini. Rańsze słuchaliśmy Talisk, ensemble zo Szkocji i to był instrumentalny utwór pidnachołowką Montreal. Lyszamy u Szkocji, lyszamy Latwiu i jechamy do Afryki. Beru was na małą ekskursję pores Niger, bo pro czat to ja ją besidował przedwczera w Seredu, no i Niger to też wielka dżawa, która jest sąsiednią z Czadem. Je to sridzemlana dżawa, nachodziacza się na granicy Sahary i Sahelu w zachodniej Afryce. Je to kraina bardzo skrajnocho, ekstremalnocho, pustynnocho klimatu. Też nachodziat się tam dżereła uranu, resursy są tak naturalne resursy uranu, jak i też są tam cały czas dochneska żywy kultury nomadiu, dokładniej Tuaregiu i Fulbe. No, też w Nigri jest weloch zabytkiu, są na premier chleniane minarety meczetów Agadezi, są też krasne kultury tam, na premier jest taki zwyk mużskoho konkursu krasy Gerewol, no i też no, sąd paleontologiczny odkrycia na premier formacji LRHAS, no jak i też prestotu dżawu Niger płynę Rika o takiej samej nazwie od kotri wzięła się nazwa tej dżawy. Stolicą Nigru jest Niamey. Jest to też najbliższe miasto w dżawie. W Nigrii besidują po francusku tak oficyjno. Je to jedyny oficyjny język. Oczywidno w tej dżawie żyje weloch przedstawników etnicznych grup, nie je tam jednoho naroda. W Nigrii żyje bliżej jak 26 milionów ludzi i one żyją na powierzchni 1,267 kwadratnych kilometrów i jest to 4 razy bliższe jak powierzchnia Polski. Rika Niger płynę przez południowo-zachodnią część dżawy, dokładnie na odcinku około 550 km i jest to jedyne ciłoriczne dżereło powierzchnianych wit. Zatem no, nie jest tam niejakich wielkich ozer, nie jest tam inczych wielkich rik, lem Niger daje wodu, daje życia, daje możliwość uprawiania roli i tak dalsze. Tisz Niger to nie jest lem taka płaska kraina, pełna pisku i taka saharyjska dżawa. Są tam i chory, najwyższą krapką dżawy, je werch Mont Idoukal Takhes. Maje win wysotu 2022 metry nad morą, nachodzić się na takiej werszyni Bagzane w chirskim herbeti Air. No a jak tak posmotrymy na riven życia w Nigrii, no to na żale to ta dżawa zanemat jedno z poślidnych miejsc w rankingu Organizacji Zjednoczonych Narodów. To ta dżawa ma wielkie problemy z to tym, że pustynia rozszyra swój zasiach, że jest tam susza, że brakuje podstawowej, osnownej infrastruktury, doroch i tak dalsze. No ale tam jest ekstremalny klimat w Nigrii, tam są takie temperatury, no bliższe jak 35 aż 45 gradusiu, osobliwo w suchi pori roka. Zatem czasem jest opisywany tot rejon, to ta dżawa Niger, jak patelnia świta. No ale na to tej patelni, na to tej wielkiej obszyri jest tylko interesujących riczy, jak posmotrymy na przyrodę, jak posmotrymy na kulturę, że no jest szto studiowaty, jest proszto czytaty i doznawaty się. Kus takich osnownych ciekawostok ja wam powiem, ale o paroch minut. Poklasz to, prednamy śpiwanka po czesku, posłuchamy ansamblu Wesna i śpiwankę Laska, a pak puszczu wam po
rumuński ansambl z Mołdawii Via Dacia i śpiwanku Luna Plina.

To był ansambl z Mołdawii, Via Daca. Słuchali ste śpiwankę Luna Plina, a raniejsze pustyłem wam śpiwanku z Czech. To był czeski ansambl Wesna i śpiwanka pod nazwą Laska, co znaczy lubow. No i uertamy jeszcze na paroch minut do Nigru. Niger, taka derżawa na hranici Sahary, Sahelu w zachodniej Afryce, już znamy, że to wielka derżawa, żyje tam niemało tak naprawdę osób, no i je bardzo ciekawa. Tam na premier nachodzi się taka skalna formacja El Ras. Tam paleontologi odkryli ostanki takiego dinozaura, sauropoda, który ił lem rośliny. Win mał bardzo taki wyniatkowy, szeroki pysk. No i to nigdy w innych czasach świata nie był odkryty podobny tak z kamiliny, tak ostanki dinozaura. Za to właśnie temu odkryciu była nadana nazwa Nigersaurus taketi. Zatem zaohaczam, żeby pochladać w internecie z nim o ktoho dinozaura powtórzył nazwę Nigersaurus taketi. No, bardzo ciekawy i szeroki taki pysk mał. No, ale jak idę pro taką historię, ale w no taką już tylko juczu się czasił periodu człowieka, no to na przykład jest takie miasto Zinder. Tam nachodzi się taka czastochomista Birni i nachodzi się tam bardzo krasny pałac sułtana z XIX stolicia. Tyż nachodzi się tam domy z suszonej chliny, który sód zdobleny reliefamy, takie ma geometryczne, ma reliefamy hausa. Bardzo ciekawa okolicia pod architektonicznym wzglądem. Jak już jem powił, w Nigrii to żyją też nomady, dokładnie Tuaregy, między innymi. I Tuaregy dwa razy do roku idą w karawanach z właśnie przez sotki kilometrów, przez pustynię, solą, tak tradycyjnie, jest to taki rytuał, z miejscowości Bilma do Agadezu. No i jest to taki rytualny pochód, trwający weloch dnia. I tak dwa razy do roku właśnie Tuaregy organizują to. Tyż jak idę pro kulturu, to jest taka bardzo ciekawa ceremonia, rytuał Grevol w Nigrii. Tykać się win muził. Muził z grupy Wodabe. On robił tam w czas tej ceremonii taki hipnotyczny taniec, jak to eksponują swoje zuby, bardzo biłe zuby i biłyny swoich ok, biłyny oka przed sudziami. Jest to taki, możemy powiedzieć, właśnie mużski konkurs krasy. Bardzo ciekawa tradycja dochneska żywa. Jak już sme przy tradycjach, to w Nigrii są noszone tradycyjne obleczenia. Jest przede wszystkim bardzo znana taka szata Bow, która jest roblena z haftowanoho adamaszku bazin. No a jak kultura, to i też muzyka. Mają w Nigrii swoje huszle, które mają tam jedną strunę. To te huszle nazywają się imzat. Są roblene z tykwy i skory kozy. Są one instrumentem, na którym chraty możut lem żeny. Jeszcze raz powtórzę nazwę tego instrumentu. Jest to imzat. I to są tak huszle z jedną struną. A tak na sam koniec, to jeszcze chcę wam powiedzieć pro jedną taką przyrodniczą ciekawostkę, bo w Nigrii przez dziesiątki, a tak naprawdę to i sotki roku, rosnęło jedno z najbardziej odizolowanych drzew na Ziemi, na planecie. To było drewo Stenere. To drewo rosnęło praktycznie 400 km w takim dystansie 400 km
od inczej rośliny, dosłownie w serdeni pustyny Sahary. No ale w 1983 roku wjechał szofer tira po prostu w to drewo, zniszczył to drewo, już johonneje, ale to już martwe drewo było przeniesione do muzeum w stolici i je eksponowane, a na to tym misti nachodzi się taki stalowy pamiętnik. No ale sąd znymk w internecie, sąd jeszcze takie potwierdzenia, że faktycznie to drewo tam rosnęło i to było nic inczoho dowkola. Bardzo cudowe, to była akacja, która była już takim ostanką po periodzie z peret sotok tysiacze roki u koleto na Sahari było bilsze wody, bilsze opadił i była to ta Sahara zeleną krainą. Zatim, no już te perspominia lem leszyło się pod o tym drewi, ale wartat właśnie tak wspomnuty. Proto tu ciekawostku. No i to tiłko. Może jak już jesteśmy tak w Afryce, posłuchajmy muzyku z Afryki, może nie z Nigru, ale z Nigerii, która jest sąsiednią drżawą. Mam dla was artystku Abianu, puszczu wam śpiwanku, pidna hołowką Melenia.

Skinczyła się muzyczna perywa dorochy słuchaczy, tyrywat program Tryświty, besiduje wam Jakub Zygmunt. To była artystka Abiana z Afryki, dokładnie z Nigerii. Słuchaliśmy śpiwankę Pidna Hołowką, Melenia. I to było takie, możemy powiedzieć, to wybir, to śpiwankę, mał znaczenia, no bo perad perywą besidował ją wam weloch ciekawych riczy faktów związanych z Nigrą. Bardzo taką mało znaną dzierżawą z zachodniej Afryki. Drodzy słuchacze, chneska piatnycia, druhi żołtnia i jeszcze mamy powtórzenia obzaraczył przyrody w każdą piatnyciu, dokładnie o 13 chodyni, ale już wam choczu powisty i uspokoity, że pitkinec żołtnia wertajut nowy odtynk obzaracza przyrody. Budut zapowidy na portale LMFM, budut premierowe odtynki w piatnyciu o 13 chodyni i powtórzenia w sobotu rano i jeszcze powtórzenia w noczą z witorka na sredu, tak żeby nasze słuchacze z Ameryki też mogli słuchać w takich dla siebie normalnych porach. Właśnie. Zatem bud te jeszcze terpliwy ma paroch tyżni i wszystko już werne. Możemy powiedzieć, że do normy. A teper to jeszcze kus muzyki, może po madziarsku posłuchamy ensemble Au Revoir i śpiwanka Pidna Hołowką Wachur.

0: To był ensemble Au Revoir, jak i pochodyt z Madziar. Słuchaliśmy śpiewankę Pidna Hołowką Wachur. Drodzy słuchacze, już pomale kończymy program Tryświty na Chneska i w tym tygodniu. Oczywiście następny odcinek Tryświty będzie w ponedilok o trydny i w ponedilok to będzie z wami Demko Trochanowski. No i jesteśmy tak podzieleni z Demką i Seweryjaną, że bez zmian idę w tym sezonie. Demka możecie w każdy poniedziałek słuchać, Seweryjana Kosowskiego w każdy wtorek i czwartek, a ze mną możecie striczać się w każdą środę i piątnicę. Zatem jak było takie i poklasz to, tak bude. No a teper to już praktycznie koniec. Zatem dziękuję wam serdecznie dneska za prysutnic, żeście słuchali mnie, żeście byli ze mną na anteni. Dziękuję wam serdecznie. No i żelam wam przyjemnej reszty wieczora i przede wszystkim przyjemnego słonecznego weekendu. Trzymajcie się, ostańcie zdrowi, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
1: trzy. Tryświta. Wieczerą.
2: Jeden,
1: dwa,
0: trzy.
1: Na trzy głosy.
2: W radiu.
0: LEM FM.
1: Tryświta.
2: Od poniedziałku do piątnicy.
0: W roboczy dzień.
3: Paweł Stefanowski. Tu sei come il vento, accovacciato sotto il cespuglio, nascosto sotto un ombrello di ragnatela. So cosa provi e al tocco della mia mano in una piccola tempesta voli via.

Humanitas. Beskidy mi jak dola chorbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Bolit mia krasa twoja, w najmyty wziata, na ekspo świtu wystawlena, a nam, što mojej wirno w serciach plekali, bez wika nesli do rymnych dny, spisamy zastawlena.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogie słuchacze. Łemkiwskiego Radia LEM FM besiduje wam Jakub Zygmunt. I wysłuchaliśmy już wstupnego dżinka, zatem znate jaką audycję teper zaczynamy obzerać przyrody przed nami. Budeme sobie chodzić wandruaty, chneska to i tiż kus pływaty i odkrywaty neznane zakutyny nacjonalnych parków w Polsce. Bo jsme w taki czas, to dołho już serii obzeracza, kole to besiduju pro nacjonalne parki w Polsce. Byliśmy już w bilszosty z nich. Byliśmy w Magórskim, w Bieszczackim, w Ojcowskim, Gorczeńskim. No, w to tych chorach już jsme tam pochodyli dost konkretni. Ale jeszcze przed nami paroch nacjonalnych parków, jakie nachodzą się w północnej części Polski. No i chneska pojechamy nad Riku Narew. No tam, w regionie, który nazywa się Pidlasza, właśnie nachodzi się Narwiański Nacjonalny Park. Jest to park, który jest jednym z młodszych, ale już tak młody i to finneje, wozniknął riszyniom Rady Ministriów z dnia 1 lipca 1996 roku. Zatem tak rachujuczy od momentu, kole nachrywam to odtynok, no to maje to park już prawie 30 roku. Nachodzi się w północno-schodniej Polszczy w Pidlaszskim województwie 30 km na zachód od Białochostoku. Park obnymat obszar Doliny Narwi medże takyma miściamy jak Suraż i Żądziany. W pit geograficznym wschladom Narwiański Nacjonalny Park nachodzi się w mezoregionie o nazwie Dolina Hirnoj Narwi, a tot mezoregion należy do Wielkoj Piłnoczno-Pidlaskoj Nyzyny. Chranyci parku idą tak, że obnymają lem dolinu Riky, zatem 98% powierzchni parku to sud grunty deje woda, płynę Rika, sud one tak bachnysty i bardzo często pit to pluwany. W 2004 roku Narwiański Nacjonalny Park był też włóczony do sity Natura 2000. No i chneska sobie kus powimy proto tu Narwiu, proto tu Riku, jak ona wychlada, bo maje bardzo czudowy charakter. Tiż kus wam powiem, co możemy robić w tym parku. Win nie jest wielki, nie jest taki bardzo popularny, zatem lito może to być bardzo interesująca dumka właśnie na małą podorosz nad Narew, żeby odpoczaty od tłumił turystów, a i żeby tiż kole lubite pływate po rikach, kole lubite probywania nad wodą, no to właśnie poriadni odpoczaty. Budę te mochle w Narwiańskim Nacjonalnym Parku. Poklasz to mała pererwa perednamy, a pak wertam do dalszej besidy.

Wertam do was, drodzy słuchaczy, obzeracza przyrody. Chnyskasmy w Narwiańskim Nacjonalnym Parku. Parku, jaki jest mało znany w Polsce. Nachodzić się, jak już jem powił, na obszarze piłnoczno-pidlaszskoj Nyzyny w Dolinie Hirnoj Narwi. I to ta Narew, rika Narew, na obszarze parku ma bars netypowy charakter, bars taki, jak ho nestritymy u niejakoj na Łemkowyni, bo Narew Heł jest anastozomujuczą riką. Powtórzę jeszcze raz to słowo, bo je bars dołche jest anastomozujuczą riką. To znaczy taką riką, która płynie równoczasowo wieloma korytami, które mają taki stały bich. To te koryta są rozdzielone ostrowami, a to te ostrowy są porosnione roślinami. I to wszystko tworzy taką, powiedzmy, sieć właśnie różnych koryt, które niekoniecznie są paralelne do siebie. No i to jest taki labirynt właśnie takich wodnych korytariów. To wszystko wygląda jak jedna wielka mozaika. Taka mozaika składająca się z takich rozlewisk, z zemlanych i bachnystych siedlisk. No i to wszystko tworzy taki unikatowy, wyjątkowy charakter Narwi i to właśnie na terenie Nacjonalnego Parku. No i sąd też popry to tych, okrem to tych koryt, też sąd takie koryta, które wmerają już, zarastają roślinami. One też są bardzo interesującymi elementami tego ekosystemu. No i kiedy mamy taką obszar, gdzie jest wiele wody, są ostrowy, nie jest człowieka, nie jest diagnosty człowieka, nie jest cywilizacji, to jest to bardzo korzystne środowisko dla ptachiu. No i jeden ptach jest symbolem Narwiańskiego Nacjonalnego Parku i jest to bołotny luń. Zatem, no, kole lubite, smotryty, wychladaty za ptachamy, to też Narwiański Nacjonalny Park jest dobrą dumką, żeby tady pojechaty. No a okrem toho, że możemy smotryty na riku, to też możemy kus pochodyty po okolicach parku, które też są bardzo interesujące. I bilsze prototu temu powiem wam o paroch minut.

słuchacie obzeracza przyrody. I idźmy dalsze, drodzy słuchacze, przez Narwiański Nacjonalny Park. Park, który istnieje już od 30 roku i kotrocho sidybom administracji tego parku przez 20 roku był dwir w Kurowi. Jest takie seło Kuriu, w którym właśnie nachodzi się zabytkowy dwir z 19. stolicia i tam przez 20 roku była administracja parku, ciłe biuro, pak perenesle, toto do takoho seła, które nazywa się Młyna Żówka. No ale i tak warto pojechać do Kurowa, żeby dozryty się takoho wału i ostanki nieistniejącego już mostu na peredwojennej starej drodze Białostok, Warszawa. Właśnie przez Kuriu szła to ta droga, dneska probich jest kus w innym miejscu, no i to je bardzo też takie ciekawe, że takie ostanki już ruiny starej budowli sud poseret dykoj rikę. Tiż w totem dworze w Kurowi nachodzi się bardzo ciekawa ekspozycja tykająca kulturowych i przyrodniczych walorii Doliny Narwi. Jak dojechamy w zachali do Narwiańskiego Nacjonalnego Parku? No bardzo dobry jest dojść no, koleją, żeliznycią, bo możemy pojechać do takiego miasta Łapy, no i od tal właśnie dosyć niedaleko jest już do obszeri Nacjonalnego Parku, bo też przez park idę w zachali żeliznycia z Warszawy do Białostoka. Też możemy, jak chcemy, dać to bliższe porobyty, jak lem smotryty na riku, to możemy popływać kajakami i w to tym cile, w to tej cile, to musimy pity do takich dwóch seł. Jedno to jest małe miasteczko tak naprawdę, a drugie to jest seło do Suraża albo Uchowa i tam możemy wypożyczyć kajaky. I to lem kajaky, bo jest wielki zakaz poruszania się łódkami z spalinowym silnikiem za tym. No właśnie, możemy też spokojnie, bez hałasiu, bez hołosnych zwukiu eksplorować to tu prostor. No i pro kajaky na Narwi, to choczu wam ku zbilsze powisty, bo jest paroch tras, które możemy wybrać. No i właśnie choczu wam prodaty jedną taką alternatywę, żeby popływać kajakom do ukola Kurowa. No i to tu trasu wam opiszu po krótkiej muzycznej przerwie.

Mój drogi słuchaczy, wertamy do Narwiańskiego Nacjonalnego Parku w obzeraczu przyrody i iszczy przed nami kajakowa przychoda, kajakowa wyprawa przez riku Narew. No i mam taką propozycję dla was, kajakom dookoła seła Kuriu. To jest taka bars korotka, może nie tak bars, ale przyjemna korotka dla początkowych kajaka. No i to szlak, kajakowy szlak w okolicach Kurowa ma formę takiego koliczka, które zaczyna się i kończy na kajakowi przystani w Kurowi. I są dwa warianty. Jest trasa takiej średnioho koliczka, które ma 3 km i to trzeba propłynąć tak, no... Płynemy tam półtora chodyny, mniejsze, bilsze, albo je opcja z wielkim koliczką i to ta trasa ma je dołhist 7,5 km i to gdy już musimy mieć 3 chodyny swobodnego czasu, żeby propłynąć to tu trasu. No i na szlaku, na kajakowym szlaku, sód na rici postawlene tablici, które wskazują napriam, jak pływaty. No i też, kiedy będziemy wypożyczać kajaki, to dostaniemy mapku, na której sód zaznaczone wszystkie punkty, wszystkie trasy, właśnie, żeby się tam nie pochubyty w tym labiryncie weloch wodnych korytariu. No i tu jest też od organizatoriów, bo to wszystko jest zorganizowane nacjonalnym parkom, jest taka ważna informacja, że to ta dłuższa trasa, dłuższy wariant jest bardziej taki dla już niepoczatkowych kajakariów, ale takich, którzy już znają jak pływaty na rici, bo kiedy jest kus wyższy stan wody w Narwi, to gdy może być trudno. Wielka z trasy idę pit prud właśnie w periodach, kiedy zas stan wody jest niższy, na premier jest to suche lito albo osen, to da kotre odtynkę może być trudny do propłynucia ze względu na chustą roślinnist, jaka bude tołdy w korytach riky. Trasy też czasem mogą być zaperane z tej przyczyny właśnie, że je bardzo mało wody, no ale jest taka alternatywa jeszcze, czasem ludy ją hosnują, że pływamy z parkowej przystani do mostu na Kuriuci. Kuriłka to jest nazwa tej starej drogi z Warszawy do Białostoka. Tam sobie możemy pochodzić po starym wali zorwanego mostu i wrócić do Kurowa. Zatem sąd możliwości. Jest ich paroch i przede wszystkim nicz już bilsze nie potrzebuje te, jak po prostu wziąć urlop, zaplanować czas i pojechać do Narwiańskiego Nacjonalnego Parku. No to może być bardzo ciekawa wyprawa dla was. I to wszystko, co przyrychtowałem w chneśnim odtynku obzeracza przyrody, zaohaczam słuchaty dalszych odtynków, w których też jeszcze budu wam besidowaty pro nacjonalne parki, a ja wam dziękuję już za chneśniu uwachu, za prysutnist, żelam wam przyjemnej reszty dnia, trymajte się, ostante zdrowy i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

popularyzowania spadkowiny Lemkił ta budowania pozytywnego obrazu Polszczy w Zjednanych Sztatach Ameryki. Toto czynne polskie odznaczenia było peredane osobisto 20 września septembra 2023 roku w czas wizyty prezydenta dr Karola Nawrockiego w New Yorku. W tenże dzień prezydent i pierwsza dama Marta Nawrocka stretyli się w Christ the King High School polonijnym serdowiskom. Cytuania. Za wnioskiem generalnego konsula Polszczy w New Yorku, Mateusza Sakowicza, prezydent Polszczy Karol Nawrocki odznaczył menę kawalerskim krestem Orderu Zasługi za wydatny wkład w zachowania, dokumentowania i promocję lemkiwskiego dziedzictwa ta zabudowania pozytywnego obrazu Polszczy w Zjednanych Sztatach Ameryki. Toto odznaczenia otrzymał ją osobisto z rąk prezydenta podczas jego wizyty w New Yorku 20 września septembra 2026 roku. Napisał po otrzymaniu ocinienia dr Horbal. W tot den prezydent Nawrocki peredał ocinienia i druhym emigracyjnym dijaczam. Besidował już to zawdiaky takim osobom możliwy sód partnerskie relacje między Polszczą a Ameryką. Zwertajuczy się do odznaczonych osób, prezydent podziakował im za zasługi dla Polskiej Republiki ta dla polsko-amerykańskich odnosyn. Zwernął uwagę, że to odznaczeny reprezentują pełną sospilną mozaiku. Osoby duchowne, że dbają o tradycję i wiru, edukatory ta dyrektorki szkół, że dbają o język i dostomennictw młodych pokoleń, biznesmeni, że osiągają biznesowe i charytatywne uśpichy, historyka, że plekat i regionalną pamięć, a też przedstawniki świata sportu, informowano w komunikacji postriczy na oficjalnym website polskiego prezydenta. Bohdan Horbal. Wrodził się Bohdan Horbal 27 żołtnia oktobra 1965 roku w Nyszno-Szleskiej Ścinawi, że leży nad riką Odrą. Porodi, do czego w późniejszym periodzie swojej roboty niejednokrotno wertat, jest bortnoho, nianio, i prygranicznej muszynkę, mama. Jak syn wyselencił, pryszał na świt już tam, daleko od Lemkowyny, jaku jego pokolenia poczuwało hołowno lem zapowiadań. Lignycia to miasto było pierwszym, jak idę o lemkiwsku aktywnist, i choć nastał czas osnowania pierwszej powyselenczej lemkiwskiej organizacji, był jeszcze szumny czas studenckich angażiów. Bohdan Horbal po skończeniu drugiego zahalno-oświetniego lignyckiego liceju dostał się na historię na Wrocławskim Uniwersytecie. Uż tu, za studenckich czasów, w 80-tych rokach 20. stulecia, zaczął publikować swoje lemkoznawcze dopisy. W jednodniowej gazecie wydawani przy nachodzi pierwszych lemkiwskich watr w horach, Hołosi Watry, w 1988 roku opublikował dopis na temu Ruskoj Narodnej Republiki Lemkił i była to jedna z pierwszych po wieloch rokach pomieniania czeres naukowciu statej, przypominająca o dyrżawotworczych stremliniach Lemkił Rusyniu północnego boku Karpat periodu po pierwszej światowej wojni. Paralelno publikował statej w podziemnych antykomunistycznych wydawnictwach, gdzie zaznaczał istnienia lemkiwskiego narodu. Dijał w antykomunistycznym NZS, Niezależne Združenia Studentiów, we Wrocławiu. Wszystko to dijało się w czasie, kiedy był też przy organizowanych od 1983 roku lemkiwskich watrach, które horyły od 1989 roku. Był prysutny przy początkach Stowarzyszenia Lemkił, jakie oficjalno było zarejestrowane w Lignicy w 1989 roku. Jego meno nachodzi się na historycznym już dokumencie, liści z założycielskiego zebrania organizacji, jakie odbyło się 4 marca 1989 roku w Lignicy. Od osnowania współczesnych lemkiwskich periodycznych wydań regularnie publikował historyczne statii. Naturalnym było, że to wkazywał się w wydaniach Stowarzyszenia Lemkił, Besidi, Lemkiwskim Kalendary i Lemkiwskim Riczniku. Tema magisterskiej roboty była związana z jego zainteresowaniami. Poszerzył ich w najpełniejszym do dnes opracowaniu tykajuczym o Ruskoj Narodnej Republiki Lemkił, Knyżci, działalność polityczna Łemków na Łemkowszczyźnie 1918-1921, która się wkazała w 1997 roku. Początkiem 90-tych roków wyjechał do Zjednanych Sztatów Ameryki, obronił w międzyczasie doktorat na Wrocławskim Uniwersytecie, a potem jeszcze zakończył bibliotekoznawcze studia w New Yorkskim Queens College. Za ten czas zrychtował velostatii na temy, jak dotlany były dośliczane. Trymał związek ze starym krajem. Dla wydawnictw Stowarzyszenia Lemkił opisywał biogramy zasłużonych lemkiwskich dijaczył. Jego statii do dnes są do dżerełą czynnych informacji. Wkazywali się i nadale publikują tmeryńczyma w liczniku ruskoj bursy. Bohdan Horbal to autor czyslennych naukowych dopisów, które furt publikuje po anglicku, polsku i przede wszystkim po lemkiwsku. Jest redaktorem lemkiwskiej czasty Encyklopedii Historii

i kultury karpackich Rusyniu. Opublikował bliżej jak 100 naukowych i popularno-naukowych prac, w tym knyżki z Wołodysławą Maksymowiczą Lemkiuska Narodna Muzyka na woskowych cylindrach i amerykańskich rekordach, Lemko Staries A Handbook, dwotomnu bohato ilustruanu i dokumentuanu monografiu Bortne Seło z Kamienia. Jest autorem blisko 200 opracowań w Encyklopedii Historii i Kultury Karpackich Rusyniu. Перевів ті ж декотри тексти до книжки «Гади за Русин» – «An Anthology of Contemporary Carpatho-Rusin Literature» під редакцією Елейн Русенко. Послідня книжка – то опрацювання теми лемкюсько-американських бізнесменів від хиш, критих стріхом, до імміграційних підприємств. Від 1997 року робить в Нью-Йоркській публічній бібліотеці. Є директором технічного перетваряння наукової, промислової і бізнесової части Нью-Йоркської бібліотеки та kuratorom sławiańskich i schodnioeuropejskich kolekcji biblioteki. Aktywizuje lemkiuska emigracyjne kruchy. Predsidateluje odrodzenomu Lemkosojuzowy najstarszej lemkiuskiej organizacji w Ameryce. Ponedilok, 28 wersnia, septembra 2026 roku. Osinnia besida już w naszych chyżach. Autor wisty Severian Kosowski. Перед минулą 34-tą lemkiuską twórczą osiniu odbyła się w dniach 19 i 20 września septembra w Bortnym i Gorliciach, jawił się dalszy numer czasopisu Besida, presowego organu Stowarzyszenia Lemkiu, to czysło 5 za miesiaci wereseń żółteń 2026. W poślednim numerii proczytamy myryńczyma stati Klaudii Nowak, sławnej dołsze jak 15 minut, wystała Andy Warhol od kryski do legendy w Krakowi, Petra Trochanowskiego na rozstajnych dorogach wspomen z lita, Oleny Dućwajfer, jest to język mojej mamy i mojego niania, jest to język mi i moich dity, Andrea Kowalskiego, popraszczale my oddanu członkyniu Stowarzyszenia Lemkiu, pamiaty Maryi Dziubyny, Natalii Małeckoj-Nowak, ciężko żyty na czużyni, Oleny Dućwajfer, Mikołaj Burjak, lemkiuski bajkar i humorysta, Natalii Małeckoj-Nowak, dramy Lemkiu, czast druga, i Petra Trochanowskiego, okrągłe 500 roków od bitwy pod Mohaczą, a bokole wekrzyna karpackiej Rusy należała do Turcji. Okrem toho w Nowej Besidii możecie przeczytać pierwszy taki rewolucyjny tekst pod nachołowką Słownik jak narzędzia odzyskowania języka, relacja z podii. Czom rewolucyjny, bo raz, że nie ma win autora, człowieka, a dwa, że je tworą sztuczną inteligencji. Za zrychtowaniem toho eksperymentu stoi profesor Paweł Małecki. Automatyczną transkrypcję striczy wykonał model ASR Whisper, a jej skoroczenia i redakcję ChatGPT PiaDiPiu. Перекład на лемківський, очевидно, за Лемко Тульс. Беззмінно читати можете часто новини, не новини, не лем з лемковини. Не бракує і виімків з інших часописів і газет, що тикають наших справ. Найважнішим є текст, о яким зробилося голосно минулого літа. То текст Славка Загірського, який публікуваний був в газеті Newsweek Polska. Єстем Лемким, не згадзам ще з тим, що мовлять о нас українці. В Калинові припомянули собі 82-ту річницю освободження. Autor wisty Petro Medwid. W rusyńskim Kalinowi, Merylabirskiego okresu, sobie w sobotu 26 septembra 2026 roku przypomnieli 82. rocznicę oswobodzenia Seła i 81. rocznicę zakończenia II światowej wojny. Jak informowała agentura TSR, na świadkowaniach w Kalinowi, który był pierwszym oswobodzonym sełom w ramkach ciłej bywszej Czechosłowakii, Todrik wzięli uczas i dwomy werchowny konstytuczny czynowniki Słowackiej Republiki, prezydent Peter Pellegrini i predseda Narodnej Rady Słowackiej Republiki Richard Rashi. Cytuania. Była to peremocha, która się rodyła bardzo bolisno i ciężko, powił na świadkowaniach prezydent Pellegrini. Dalsze cytuania. Dneszni deń je pro nas prynachodą wyrazyty wdiaku herojam, kotry to tu peremohu pro nas wybojowali, oddaty czest tym, kotry za naszą swobodu i mir położyli swoje żywoty. Podziakuwaty się wszystkim, kotry postawili się i zbroją wróci proty faszystycznych okupantiów, a tak samo podziakuwaty statecznym ludziom, kotry pomachali bez ohladu na to, jaka im horozła niebezpieka, prodążował prezydent. Pellegrini wspomnianą i wojnę na Ukrainie, cytowania. Skorysze jak to tyrany stychli się zachowity, prytysła nas realność i sterpkostią konstatowaty, że wojnowe strachy i brutalnosti diut się i dnes. Do kincia w sąsiedniej krainie, niedaleko miściana, którym się striczamy, teper w jedno. Na żal, 21. stolicia znowa prynosyt promarneny ludzkie doli i żywoty, podkreślił.
Predseda parlamentu Raši pripomianul, že sloboda v Kalinovi neprišla zadarmo, tytuania. Prinesli jej vojaci hołowno-czerwonej armii, ktorí bojovali daleko od svojich domov i mnohé z nich vže nikda nevrnuli ku svojim rodinám i ku svojim bliskim. Všetkým, ktorí bojovali proti fašizma, neslobody i utyskovania, i ktorí za našu slobodu položili svoje životy, náleží naša počlivosť i vďaka, nielen dnes, ale i na vse. Koniec cytuania. Naznačenia sochranienia historycznej pamiaty i činu miru zvernul uwagę i starosta sela Kaliniu Ivan Sivak. Cytuania. Dnešnia ricznicia nie jelem wspominał na historię, ale przede wszystkim momentom pro suczasnost. W czasie, kole świt, koło nas znowa ryszyt niepokoi, nam Kaliniu przypominat, jak bars tońki je mir i jak cinna je solidarność ludej, porozumienia i poczliwist jeden do drugiego. Powił starosta. W ramkach programu była i zaduszna liturgia w mistnym grekokatolickim chramie, a panachida za pawszych wojaków i grażdaniu. Światoczno pereletiła nad celom awiaczna technika wozdusznych sył ozbrojenych sył Słowackiej Republiki. Odbyło się i pietne kładzenia winciu. Na podii wystąpiła czesna storoż prezydenta Słowackiej Republiki i wojeńska muzyka Bańska Bystrycia. Czetwer, 1 żółtnia, oktobra 2026 roku. Kuziak i jego hości. Autor komentarza Natalia Małecka-Nowak. Czytamy najczęstsze samy. Knyżka, wersz, tekst tworiat dos intymnu prostyr medze autoroma człowiekom, kotry sihat po nich. Rysze traflać się wedity, što się dije z tekstom, kole dostaje się medze ludy. Lemkiuska tworcza osin taku możliwist daje. Wskazuje ci, że w jaki sposób różne ludy i różnymi stylistycznymi seretkami sochraniają świt pared zabytiom. Tohoryczna lemkiuska tworcza osin mała swojego hołownego heroja. W sotnu riczniciu narodyn był nim Teodor Kuziak, pismennik, publicysta, sospilnik, malar i hołowno, master lemkiuskoj humoreski, rodom z Bortnoho. Adde pierwszej den podii proszał hrydnym seli autora. Drugi, jak to zwykło, w ruski bursi w Gorliciach. Organizatorom podii było Stowarzyszenia Lemkiu. Jeszcze nie tak dawno temu, bo na początku 21. stulecia, mimo toho, że mamy rik, który mamy, to pełno wykrzyna z nas mentalnie się z tym nie chodyt. Może było zajte do chyży pana Kuziaka, pobysidłaty ochotczym, aż i wziaty sobie obraz. Artysta, bo nie chodził prodałaty swojej sztuki, wolił rozdawaty, jak siada komu polubyło. Tak wspominale prysutny na oseny. Wspominano na jego humor, język, osobny ukrysku, na to toż to leszył po sobie i do czego możemy furty wertaty i odnosyty się. Kuziak znał opowiadaty o lemkach bez nadutia, bez wielkich swił, patosu, bez sztuczności. W jego historiach mistyli się zwykłe ludzkie sprawy, susickie spereczki, sztodennist, śmisznist, takoj mudrist. Historii zapisywał na kartkach papieria, a tyż malował, na czym popało, na doszkach, płytach, kawalce grubszej tektury, prosto na tym, co się akurat naszło pod ruką. Nie za to, że chciał tworzyć galerię sztuki, miał potrzebę zatrzymania obrazu, fragmentu naszego świta. Podibną potrzebę nachodziła ją prawie w każdym wystąpieniu. Profesor Olena Dućwajfer zreferowała nam jego życia, jego robotu, to jak twórczość Kuziaka była naukowo i nielem obroblena i oformlena, przypominając dijania Władysława Hrabana, wydawnictwa Nasza Zachoroda i jego diłkę Oksany Hraban. Syn Teodora Kuziaka, Petro, podzielił się anegdotami z życia obojich. Najbardziej w pamięci leszyła się mi informacja, że to jak młody chłopec zaczął się wczyty azbuky, żeby moczy czytate nianiowe teksty na lemkiwski storinci. Dopisywał bo Teodor Kuziak publicystyczne teksty do naszego słowa, jedynego w tamtym czasie medium, które dostawało się medze naszych ludy. Otec malował, a syn Petro fotografował. Jeden i drugi po swomu opowiadali świt, chosnujuczy hejby lem dwowymirowy seretkę wyrazu, a faktycznie każdy obraz archiwalna znymka, żeby lem wspomnuty na fotografii bortniańskich łatr, perenosiad nas w uniwersum, które może welowerstwowo eksploruaty. A prykliczte sychos jeden obraz, a budete znate o czym besiduju. Na lemkiuskiej twórczej oseny było ich wkazanych mało ne 20. W największym czyśli udostępnionych czeres Annu i Petra Wierchniańskich, ta Danutu i Łania Dziubyniu. Podczas striczy nie szło użlem o Teodora Kuziaka. Jego prysutnist, aż i neprysutnist, była punktem wychodu dla czerchowych hołosił. Ludmyła Szandalowa proczytała wersze napisane po śmierci matery. Wanda Łomnicka-Dulak, góralka z Pit Pewnycznoj, podzieliła się poezją, która wertat chmerłoho murza. Bartłomiej Wanot prywił tłumaczenia wersił na język, której mimo prawie 5-milionowej reprezentacji jego hosnowateliu formalnie jest nieprysutny w registrach. Ideo szleski język.
Prezentowana poezja wtraty Szandalowej i Łomnickiej Dulak osobliwo mocno poruszyła zobraną publiku. Żałoba opowiedziana intymnym językom, mimo że tykat nieznanych osób, to zawdiaki literaturi staje się emocjonalno nam bliska. Czuże reczynia uruchamlają wspomnienia silniejsze jak takie materialne riczy. Tekst autorok Neleszacia Zapertym możemy ho transponować naszym doświadczeniom. Kuziak wernął jeszcze za sprawą filozofa i poety Pawła Korobczaka. Tot przeczytał fragment dopisu Przyczynok do rekonstrukcji świta wartosty Lemkił. Na premierie opowiadania Teodora Kuziaka Takie było moje dzieciństwo, co był opublikowany w Ryczniku Ruskoj Bursy 2025. Siachnął też Korobczak po autorsku prozu i poezyju. Wersy czytale też Petro Medwid i gazdowe striczy Olena Duć-Pfeiffer i Petro Murianka. Dobrym premierom toho, że to język moż hosnuaty na welo sposobił, była dalsza prezentacja. Lemkiłskijcy inczy męszynowe języki są mocno obciążeni zadaczami. Musiać sochranety dostomennist, trymaty pamiat, świtczyty o tyrwaniu spilnoty, dokumentuaty minułe. Dwa osinni dny wkazale, że to język służy nam przyrodni. Do wspominania, żartowania, opowiadania, filozofowania, pisania werszy i uśpiłania i do tłumaczenia muminkił. Tot niewielki fragment programu dobry wkazuje różnicę między zachowanym a żywym językom. Pierwszy może opisaty, skatalogowaty i zabezpieczyty. Drugi musi coś poradyty z muminkami, musi znaty powisty sztosy, czego starsze pokolenia w nim nebe siduwali. Petro Krynicki robi to odrokił i dostarcza pitstrichy premiere świtowej klasyki prewedeny na nasz język. W ostatnim czasie po inczu dobry znano szerokiej grupi czytaczył w oświti knyżku siachnuła i Oksana Hraban. Pere tłumaczyła na lemkiłski Pipi Pończoszkaniu od Astrid Lindgren. Oba dny podii zaperała muzyczna czast. Chbortnym wystupali ditocza grupa Teroczka, ta dwaje solisty Timothy Fedor i Maria Marilowa. W Gorliciach narodna kapela Roberta Harczara. Wszystkie artysty uhonorowane były poczesnymi gramotami, którą otrzymali też i bortniane na rukę szołtysa Adama Kuziaka za szczere i życzliwe preniacia, zaangażowania w rychtłania i szumną hostynu. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtuwała Natalia Małecka-Nowak.

0: Lem FM 106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci. Lem FM to twoje radio.
1: Tworzono je,
2: tworzono je,
1: tworzono je,
2: tworzono je

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali M.
2: Azbuku.
1: A jak auto?
3: B. Jak bukol.
4: V. Jak łatra. H. Jak hora.
3: G. Jak gazda. D. Jak dora.
5: E. Jak ekran. J. Jak jeleń.
0: Z. Jak żeto. Z. Jak zelin.
4: I. Jak igła. I. Czudaczne, bo na I. Sianyczne zacznę.
1: E. Je też zmanierowany. Seryt słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa jod jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł.

Tak, vrtáme po prerwie slovičia, pripomenu o jazyku i na jazykach, Edemko Trchanowski i dalsze. I na wysył do toho, że sme besiduali na Lemkivskej vatrie v Michalovi z veloma z vás. Toto besidu se priniesie od bardzo ciekawe tem. Aha, i czym sobie zapisał takie jedno, że da które z was besidują, że tak czasem za bardzo naukowo besidują, ale to wybaczcie mi czasem prosto tak trzeba taki mały naukowy, może taki paranaukowy, ja tu w kince aż tak mudro nie besiduję, no ale taki poważniejszy wstup czasem teraz robity, ale najbardziej lubię dziać na premierach, takich faktycznych premierach, które są już w żywi besidy, w żywym języku przede wszystkim. I co tu jeszcze może powiedzieć, że dzisiejsza tema, bo już wiem, w przedszym programie zapowił, że będę dnes o paciatach i znam, że o paciatach było już słowojcy, no ti czwarty odmienio, który do której o chwilku nawernu, ale tu tak jako si mi się wspomnęło, zapisałem może tak tak peredumania, może z innej strony to paciacy, to tu paciu sobie obizrymę. No jak raz, bo zaczęła się od paci, to znaczy od językowego budu mojego spiłbesidnika, ale na jego opowiadania jest to, że on się wczyt dopiero lemkiwskiego języka, nie jest hosnowatelem lemkiwskiego języka, wczyt się dopiero i inne czudo, że mu się pominęła, poputała pierwsza odmina, znaczy to ta trawa, cyhancia, już to tam jeszcze mamy w pierwszej odmini, pewnie miliony sliw, a teper nie może sobie wspomnę tyścina, czy incza koza. O, najtak budę. Tak czy tak, no mi spiłbesidnik powił, że sztosy o paci poił, znaczy, że chociaż hosnowaty słowo pacia, hosnujuczy perszu odminu tak jak trawu, jak kozu, no a tu jak raz to ta czwarta odmina jest musowa, no i o tym o chwilku budę. Okrem toho, mi się to jeszcze tam desy w pretrzych besidach pouczyło, bo kiedyś było takie zwidania cy pałuk i co to było w pretrzym programie, pałuk i pauz, ale cy pacia tiż maje tot sufiks, tot prefiks pa, no nie wszystko, co się zaczyna od pa, bude mało to stary kolis je dawno produktywny prefiks, no ale tak się tak dneska bude od pałuka do paciate, może tak na skoro powisty. I tu jeszcze jedno, bo to słowo pacia, no taka oboczna słynia, powiedzmy sobie. Co tu może być dziwne, co tu może być ciężkie? No, a pacia to pacia, tak? Co tu, to maje zakończenia cia, to. No i ono to cia, tak jak ulicia. O, wezmę sobie ulicił, będę tu chyba najlepsze. No i jak raz to takim ciłka cia może nas na początku zawesti w ciłkom inczy i nieprawilny napriam. Okrem toho, da kotrych ladali, bo ciszym czuł taki, czom może się putaty, że to może taka miękka wymowa cia, tak, może to może mogły ty patia i takie, tak jak użyłem powiem, że piszemy taki, jak premier daje, ścina, choć bardzo często to te wymowujemy jak ścina, już takie bardzo mocno zmiękczone te i duże do tego miękkiego c. Ale tu od razu powiem, że to stropciżny jest prawilny za to, że tam nie absolutnie dawno te, tak jak w tej ścini. Pacia to pacia. No i jak ono się odmienia? Mamy pacia, a kochoczo paciate, tak? I mamy dwa jeszcze paciata. Jak sobie zrównamy, jak raz z takoma słowem jak dziewcza. Dziewcza, dziewczate, dziewczata. Jachnia, jachniate. Jachniata, tak? Od razu jedno, że pacia nie jest takie samitne, bo należy do starej słowiańskiej grupy nazw młodych istot, przeważnie, ale to nie jest pryncyp. Dasz to, możesz powiedzieć, zmniejszone albo mniejsze, jak to takie regularne. Za to mamy

0: Jahňa tu je dosť ciekavé, bo ono z praslavianského budeme vidieť, že to máme ahnec ešte v staroslavianskom i v cerkovnom jazyku. To je toto jahňa, ono toho, od toho ide. Ale vozme sobie kacza, jest kaczka, jest kacza, jest kura, jest kuria. Bo się dują o tych premierach, że zmniejszamy albo określamy to młodsze istoty, mniejsze istoty w ten sposób, że no właśnie, w jaki sposób, tak? Tu możemy sobie daty to dawne pacia, kiedy przydamy do tego taki sufiks, taką cząsteczkę, mał, którą by się dłużej, że to at albo jad, to mamy pacia, ale w odmieni już to jad wchodzi. Paciate, paciata. Mamy dziewcza, dziewczata. Jahnia, jahniata. Koźla, koźlata. I tu widzimy, że to sufiks at, czy jad, więc się nam tam skrywa i potem jak raz widzimy, że to musi być czwarta odmina. To dawna odmina, moż powisty. I tu specjalnie nie budu zabarz naukowo by się dual odkale ona się wzięła. Tak czy tak mamy cztery, jak znamy, odminy. Pierwsza to żeńska nazewnika skończony na a albo ja, znaczy a po miachkim. Druga to mużska i średni rit. Trzecia to żeńska nazewnika skończony na sochłasny, tak jak nicz, jak sil. Znaczy to ta nicz i to ta sil. No i to ta czwarta odmina, to jest średni rit, który założmy, że określa to tu młodą istotę, albo dasz to zmniejszone, mniejszy wyt, jak to regularny. Alem teper wodumał. I nie budu tu ani by się dual, przypominał de facto, bo znowu czwarty odmieni kolisy by się duwali o tym, że tam jeszcze jest jeden sufiks, tak jak simia i simene, jak imia, imene i tak dalej, i tak dalej. To druga grupa tych sufiksów. Dnes budeme przy paciatach, przy koźlatach, przy kaczatach. Brykiem jeszcze budeme. Możemy byty jeszcze też przy haczatach na przykład. O, to jest fajny premier. O, już w głowie mi następna tema idę. Ale tu jeszcze nas czeka jedna niespodziewanka przy paciatach za to, że choć stara budowa wkazuje na młodą istotę, tak, że to jest to pacia, znaczy pacia, paciatko, małe takie, różowe, co sobie tam przy tych wielkich słyniach, knurach, jak sobie lita, tak? Ale tu może za to się puta, ponieważ dneśnie lemkiwskie pacia nie musi być młode. Pacia to prosto słynia. Znaczy, może być, ale nie musi być młode. Pacia to słynia, niezależnie od tego, czy mamy małe paciatko, czy dorosłe żwiria, tak? W tym znaczeniu to słowo stało się takim pełnym ekwiwalentem słowa słynia. No i to znaczenie, jak raz mi się zdaje, putat. I mojemu spiłby siednikowy z water mogło dać to poputaty, no bo co? To już nie jest, niekoniecznie musi być lem maleńkie paciatko. Przypomnę, że paciatko to już czysto incza odmina, ponieważ tam jest inny sufiks, to już jest tak jak paciatko, jak incze, to dodajemy ko na kince, jak soneczko i tak dalej. Ale nie mieszajmy. Dobry. To ta stara odmina w paciaty ostała i czom ona nam puta? No bo lekko zrobić chybu, bo kolejny znamy historyczną budowę słowa i traktujemy go jak zwyczajny żeński nazywnik. No ja, no to jak raz możemy stworzyć formu na podobu tej pierwszej odminy. Znaczy pacia, koho czego paci, a koho to wyżu paciu. No, stara morfologia tego słowa nam nie pozwala tak zrobyty, tak? No, bo tu Jacek jeszcze to zrobił jeden ciekawy krok, może powisty, kiedy pacia przeznaczało, znaczy inaczej przestało oznaczać lem, to młode zwieria i rozszerzyło się to znaczeniu na swiniu. Zachało, że tak byśmy mogli powisty, no to tu de facto byśmy musieli rozumieć pacia i paciatko, to chyba w tych premierach, tak? I, ale dnes mamy realne taka pary pacia z tym starym sufiksem w odmieni i paciatko, swinia, swinka i tak dalej. I tak dalej. No i tu trzeba też powiedzieć jedno, że to pacia, no bo tak, możemy trzymaty pacia, chowaty pacia, prawda? I to nie znaczy, że lem to młody, tak mały, różowy, co tam się tiłko, co w rodzili, albo są mniejsze, jak to tu wielkie istoty. Trzymamy, chowamy, o, tu hodujemy, no dziwla, to trzymatycy, chowaty. Bo masz paciata, trzymasz paciata? Tak, trzymam jeszcze paciata, choć ja już mi nie jak nie opłacać, ale żeby mał dasz to robić, to tak, prawda? Gdyby się duje się swyni, no, trzymać się i młody, i stary, i tak, i siak. Za to to pacia, kole już przeszło do znaczenia nelem młodoho zwierzęte, ale tiż, no to tu dorosło swyniu, no to za to może przede wszystkim tym, co dopiero w czacie lemkiewskiego języka robię ty, da jak problem. Ale dobry, musimy taką spity do historii, od kiedy wzięło się nasze pacia. No, trzeba powiedzieć, że etymologów wywodzia to z karpackich i za hałą, możesz powiedzieć, z zachodnioruskich mówił, ponieważ fiksowane są tak zakliki na swyni. Pać, pać, paciu, paciu i tak dalej. I to jeden z takich tropił, z takich ślidził, gdzie słowo pacia mogło być, może być onomatopoiczne, znaczy to od takiego zwuku wydawanego popry rytmcy, tak, paciata sam robili, że to ciężko mi powisty, jak to by mogło być. No, ale idźmy za tym pać, tak? No, od toho mogło wyjty, bo to jeden z tropił a nasz to jeszcze wskazuje, że to mogło być od toho pać, od takiego naśladowania zwuku. Etymologiczny słownik rekonstruuje też starą rodzinę słów, z których możemy wziąć na przykład pacaty, pacnuty, to związane z wdarinią, z plaskanią, z klapanią, z innymi takimi podobnymi korotkymi zwukami. No i kiedy sobie zrekonstruujemy to stare, jeszcze dawne słowo pacia, no to tak sobie dumamy, że moglibyśmy go stwierdzić we wszystkich słowiańskich językach. A tu się mi zdaje, że jest dosyć tak czudni otiłko, że to pacia, albo dasz to podobne, ostało tak w Karpatach i możesz powisty, że po pierwsze, nie jest żadnym muzejnym archaizmem, to po pierwsze, tak? Bo mogło występować i w innych słowiańskich regionach, ale dnes to jest normalne słownikowe słowo pacia, paciata i tak dalej. Jego trzeba, możesz go znaleźć też w słowniku, to normalne, zrozumiałe słowo, które mogło żyć i żyje w besiedzi, bez świadomości, że tam, nie znam, jaka specjalna historia za tym stoi. Pidu też do polskich mówił, bo są regionalne formy jak pacię, jak paciak, jak paciuk, ale tu trzeba powiedzieć, że ich geografia bardzo wyraźnie wede nas na schód polskiego językowego areału do barże karpackiego pogranicza, co może świadczyć o tym, że albo się ostało w tym karpackim i prykarpackim regionie, albo aż i może to pacia do jakich regionalnych form, do dialektów, do mowy polskiego języka też przeszło od nas. Nie riszam o tym, tolem tak nadmieniam. Ale jak sobie pidemy het tam na południowy zachód Słowiańszczyny, to idemy do słoweńskiego języka, gdy tam nachodzimy pace, a koło noho formy takie jak pacek, który są związany ze słynią. No i tu zdaje się mi, że tiež chyba môžeme nájsť ostatky toho starého pačata. Možlivé, že kolisi bolo širšie známe od toho pač-pač alebo paču-paču, ale tu tiež treba nadmínit jedno, že tak onomatopeično za klik v klik mohli sa rodiť rížni v rížnych miestach, tak? Jak zaklikania na svini, ale abo mohli sa nezależnie od siebie rodzice w różnych częściach słowiańskiego areału, ale besiduję o tym za to, że mamy Karpaty, mamy Słowenię, a po serdyni mamy jeszcze panoniu z maďarskim językiem, do którego o chwilku wernu. Ale najpierw o tym, jak wyglądać pacia w rusyńskich słownikach. Máme v Lemkivskom slovníku Olin Lučfajfer, nahodíme pača, tam čiu rodinu svivu, máme pačatinu, znači mňasu spačate, máme pridavnik pačači. Očividno slovník podaje tiež druhé prenesené značenie slova pača, že tak možno zvati človeka, što sa nepristojno vede. No, chyba neťažko zrozumieť, jak taká metafora była osnowana, ale też, no zresztą w innych językach też pacia, swinia, by się dujemy o takim dosyć pejoratywno, że się może nieprzystojno uwede, albo dasz to wkoło toho, zresztą tak to się może westy jak pacia, tak? Znaczy westy się tak, że inni mogą nas maty za pacia. Hospodin, no to paťata, to bardzo mudre zvieratá i to bardzo nespravedlivé je, že tak on ich šabešiduje na ľudy, ktoré sú hlúpe, durné i tak ďalšie. Ale to je čisto inča sprava. Máme paťa slovníku Jarosława Hroščáka. Značenie u svinia, tak? I máme tiež paťatko. V slovníku slovácko-rusínskom nachodíme... I tu mam najpierwsze w słowniku rusyńskiego języka Jurija Czoria pacia to swinia, a paciatko to małe pacia. Tu mamy wyraźną to tu opozycję, że pacia to już swinia, to już nie jest, nie musi być małe pacia, to już generalnie już to jest swinia, tak? Ale to rozróżnia i tu widno. Widno ciż w słowniku słowacko-rusyńskim Jurija Pańka, gdzie słowackomu prasa odpowiadają pacia i swinia, znaczy jak równoriadne, a prasiatko to jest paciatko, prasiatko, to chyba tam jest na pierwszy skład w słowackim języku prytysk. Kiedy posmotujemy sobie na rusyński ortograficzny słownik Michała Kaprala, pana profesora, ciś nachodzimy pacia, no potwierdza nam to wszystko prysutni słowa współczesni rusyński pisani normy. Kusiczka inaczej, tu już nadmienił w słowniku, w rusyńskim słowniku Ihoria Kercz, de pacia i w skobkach tko, znaczy paciatka, odnosi się do młodej istoty, znaczy idę do tego pierwisnego podziału, de pacia to już bude to ta forma, która się lem do młodych paciat w naszym znaczeniu odnosy. Ja jeszcze powiem jedno takie, że przybyłem na chodyty, może i w rumuńskim języku były jakieś refleksy, ale tam już się mi zdaje, że to nie był dobry trop, tylko żem sobie zapisał. Ale obiecywałem, że wernu do maďarskiego języka. No i tam czysto inaczej jak w rumuńskim sprawach za to, że w maďarskich wyborach zapisane są poca, jak swinia i poci, jak pacia, jak to małe pacia, tak? No i to słowa też funkcjonowały jak zaklik na zwierzętach. No i ciężko tu w kinsy nie postawić koło siebie tego naszego pać-pać, ty paciu-paciu i maďarskiego poci-poci, albo pocza-pocza, poca-poca, może w to tu stronę. Ciężko tu, no to dosyć bliskie. No i tu oczywidno, to ta różnica pomiędzy słowiańskim pa i maďarskim po jest bardzo, ale to bardzo bliska. Tak, to mamy wielu takich peremin w maďarskom języku iduczych od słowiańskiego, od słowiańskich języki, tak, potok to maďarski patak, polata, palota, znaczy, no, od jeszcze słowiańskiego palata. Dobry, nie wchodźmy w to też chyba kolesyzmy o tym by się duwali. No i co jeszcze z tym zrobić? Z tym naszym z tymi naszymi paciatami, z tym naszym paciatą, tak? Mąż powisty, że to fajne słowo weloch, znaczy z ciekawą historią, bo zme... Ja zaczął od takiego podejrzenia, że to, że może to najpierwsze byty takie może od takiego, od kinciłkę tia i od kalej by się to wzięło, tak jak to ta nasza ścina i ścina, no ale to już naszałem, że to pacia nam wyrosło, to słowo, które kiedyś oznaczało dawno temu młoda zwiria, no tu trzeba przypomnieć, że w większości rosyjskich słowników już znajdujemy to, że to pełna słynia. Pacia to normalna słynia. Co na pewno nie możesz powiedzieć o słowie kacza, bo to znamy, że to mała kaczka i tak dalej. I tak dalej. No, i zresztą ja tu muszę przywieźć paru premierów tak, że to nie wse jest to ta młoda istota, bo mamy takie słowo jak hornia, to jest mały hornec. Stotamist najsobi przypomnę to tu przy śpiłku. Rusala, rusala, pekli, mama, pala. Tak, pala, to pala. Małe od palenoho, dlaczego? Znaczy peczenoho de facto. To się mi zdaje, że tutaj to fajne. To jest takie małe sztosy palene. O, to tak chyba najlepsze. Mamy wiele tych słów. Mamy ptasza, kacza, hacza, kuria, pachola, odrocza, koźla i to hacze teper mi, hacza mi bude bar schodyło, pochował i pone, że oj, tam mi już się jedna tema na program budumała. Tak czy tak, smotrymy sobie na mapu, na językową mapu słowiańszczyny i widzimy, że to pacia super się ma w nas, w rosyjskim języku i w słoweńskim języku, znaczy dos daleko i jakosy się jeszcze dobry trymat w madziarskim języku, co na pewno przyszło od albo od nas, albo od jakich południowych słowiańskich. Susidził za to ci, że najlepsze nehuaryty, że pacia przeżyła w jednym języku, to ostatok starej językowej rodziny, która do dnes chyba najwyraźniejsza się dobry trymat na dwóch związanych ze sobą prostora w Karpatach, Panonii, no i tam aż po Słowenii, tak? No i za to, kiedy lękowini po dworze litat pacia, no to widzimy mogący kawalec językowej historii. To była Słowicia. Piszcie na demko@lem.fm. Tworzymy razem tot program, tak jak my do teper to robili. No i cóż, do następnych stricz. Besiedował Demko Trochanowski. Słowowicia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowowicie.
1: Zapisala nie держава w menszynu rusyńsku. Dala mi krychutku prawa. Пензію слабеньку.

Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak zezula perekukat swój czas, to się wastriaba preminiat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa, lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, dumkami pełny, tuchu dyganiam świtamy, z wirą sto dolu porożniu, srebrnyma kuplu tlarami. A ty mi kukasz, i kukasz, i manysz. Proto gulitu idę zazulo. Lem wiszczy ogni zapalet, świat Jan kupała, nie budesz już zazuleńko kukała. Za dny moich stradań preminysz się zazuleńko w astriała.

0: Polska Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadzie i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 10, 7 marca 1947 roku. Krajanka Mrs. Macynka w Niskigoning, Pensylwania, dostała od sestrynoho syna i z woli Jaworowej sanockiego powita świeże pismo, w którym opisano, jak wygląda nyni sanocki powit i jak żyją tam ludzie, które ostali jeszcze na starych miściach. Dziękuję za podarunok, który mi się teper duże przydast, bo ja został bez dachu nad głową. Jak palele wolu, to spalele i moju chyżu. Trzeba by jakose budować, a tu nie ma skady, bo nas za rybku nie ma, żeby ich zarobyty. Najwece, że to człowiek zarobyt na życie, a tak bilsze nie można zarobyty, żeby się poratuaty. W nas można zarobyty do 3000 złotych na miesiąc, a czerewiki do roboty kosztują 4000. To trzeba robyty na dobry czerewik 2 miesiaci, a 4 miesiaci na ubrania. Tak pół roku trzeba robyty, aby się trochę zibrał, ale na bieliznu jeszcze braknę. A tu trzeba jeszcze... Jaki dach nad hołową z lipyty. Czerez zimu jeszcze jako se człowiek perebiduje, ale na łesnu trzeba się staraty. Ciekawe ste znaty, jak wyglądają dwola, poławy i hamry. To na pewno byste nie poznali, demo hodida, a waszego tata chyża stojała. Bo ja nie długo był w Niemczech na prymusowych robotach, lem 3 roky, a jak jem wernu się, to nem ich jem poznaty. A hamry już zarosły kopryłą i poławy tyż już skoro zarosnut. Bo nie stoi dnycz, lem świata cerkołcia sama, jak to pola w poli, a reszta wszystko spaleno. Na woli jeszcze stoi 19 chyż i jest 18 drodzy.

ZSRR, a rysny minuszego roku. Fotografia Josefa Dzioby pomieszczona w kalendarii Lemko Sojuza na 1947 rik. 27 listopada 1946 roku. Wże kilka roków minęło, jak my do siebie niczego nie pisali. Tak, że te perany nie znam, z czego zaczaty. Chciałbym o wszystkim naraz napisaty, a jest o czym pisaty, bo przeżyliśmy straszne wojenne czasy. Naraz zdawało się, że śmierć już zapleczamy. No sława Bogu, że my przeżyli to tu straszną wojnę, w której zginęło miliony ludzi, przeważnie niewinnych. Teper nastaje mirny i powojenny czas, a mają nadzieję, że będziemy mogli częściej przepisywać się, chociażby tylko na razie o sobie, jak my żyli i jak teper żyjemy. Ja przyznaję się, że do tego czasu nie pisałem do nikogo ani jednego słowa i nie bierzcie mnie tego za złe, bo nie znajdę przyczyny. Ja lubię pisać bogato i o wszystkim, a teper nie znaty, kogo można obrazić, bo jedny zadowolony, a drugi nic. I o nieprzyjatność nie trudno. Za żadną krainę na świecie nie mówią i nie piszą tak bogato jak na Sowiecki Sojus, to znają, że wy by rady znali prawdę, jak my żyjemy i jak żyją do drugie ludzie. No w jednym liście ja nie chodzę wam wszystko opisać, a też to i same już znajecie. Pisze szwagier izdył na zesławiański kongres i że było to posłuchaty. I tak by powinno być, jak mówią. Czytate bogato i innych listów i znate, jak jest. O naszych pereselenciach Lemkach napiszą w drugim liści. Napiszą dasz to i do gazety Karpacka Ruś. A teper budu pisać tylko za siebie i swoją rodynę. Jak ja przyjechał w 1940 roku na Konopiłku, tak gazduję tu do nyni. Za niemieckiej okupacji bogato rodyn naszych uścianiu, klękowianiu, hańczowianiu i z innych seł powertali nazad do Karpat, ale minuszego roku znowu wsi byli pereseleny nazad do Sowieckiego Sojuza. Ja nie żałuję, że mnie wyjechał do uścia, bo chociaż ja mał i tu na Konopiłci nieprzyjemnosty, o czym bogato pisaty, ale żyją. A w uściu na pewno by mnie aresztowali niemieckie najmyty i skończyłbym pod Lisyką Jaśli albo w pecu w Oświęcimi, gdzie zginęło 12 kraszych ludzi tylko z samego uścia. Za niemieckiej okupacji moju frosiu chodili zabraty do Niemieczyny na robotu. Ja nie dał jej do Niemieczyny, ale posłał do uścia i tam zapoznał się z nią Onufria Tkacza syn Roman, inżynier lisniczy i ożenił się z nią. Minuszego roku na same żnywa pereselali uścia. Jedni pozapisowali się do wschodnich obłastej, drugi na Tarnopolską obłast i kilkanaset rodyn wygruzyli za Czortkową w seli Jahilnycia, około 10 km od Konopiłki. Tam była wygruzena prawie cała nasza rodyna. Sztefka, Andrzej, Melka, Katrena, Paraska i ziać Roman. Melka i Paraska ostali na Jahilnyci, a Sztefka, Andrzej, Katrena i Roman swoim kosztom perewezli się na Konopiłku. Za 3 tygodnie były wszystko u mnie, bo nie było chyż. Za chyżu był dużo trudno, bo bliższe pereselenci przyjeżdżają do zachodu, jak wyjeżdżają Polaki na zachód. Tak, że to prawie w każdej chyży żyje 2-3 rodyny. Sztefka, Andrzej i Katryna dostali chyży, ale takoż siedzą po 2 rodyny w jednej chyży, a Roman jest jeszcze u mnie, bo nie je wilnej chyży. Za nas nie żurić się. My odkole przyjechali na Konopiłku, to nie biduale, ani jeden den. Może amerykańskich luksusów nie mamy. No, chlip i do chliba to jest dosyć. Tak, że my i drugim pomagamy, czym możemy. Żyjemy już drugi rok razem. Jest nas 11 osób. Roman ma posadę w Tarnopoli i raz na tydzień w niedzielę przychodzi do mnie. Tak nas jest wse 10 doma. Paraska ma 18 roków, chodzi jeszcze do szkoły, do 8 klasy, bo zanim ci nie chodziła, to teper musi nadhaniaty. Syn Petro, 12 roki, uchodzi do 5 klasy. Oboje chodzą do Mykolinec. Jak widzicie, to jest komu i robyty i isty. Ja, popry swoją gospodarkę, pracuję i podatkowym agentom. Na razie niczego nam nie posyłajcie. Powiedział mi Antoni Andrzejczyn, że dostał pakunek od sestry, to wernął nazad, bo opłata pocztowa duża droga. 11 września był u nas Łanio Hunianka. Ale o tym obszerniejsze napiszę drugi raz, bo lepsze pisate mniejsze, a częstsze. I ty pisała do mnie 3 listy, a ja dostałem 1. Jabłonycia Polska powit krosno. Kyprian Żyłka w Cambridge, Pensylwania, dostał nowe pismo od swojego bratniaka Filipa Żyłkę z Jabłonyci Polskoj. To bratniak służył w armii generała Andersa w Italii, a po wojnie wernął się w Polszczu do rodnego seła. Jego mama i druga rodzina wyjechała do Sowieckiego Sojuza, no on sam,

Poczujete ten program z archiwum Radia Lem FM. Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Etnogeneza Ułemków. Autor tekstu Natalia Małecka-Nowak. Stwierdzenia: etnogeneza ludności ułemkowskiej pozostaje do dnia dzisiejszego przedmiotem sporów, lub etnogeneza Ułemków budziła i budzi wiele dyskusji naukowych i pozanaukowych, to zdania, które najczęściej wybrzmiewają przy temacie pochodzenia i formowania się Ułemków. Biorąc pod uwagę, iż badaniem zjawiska etnogenezy zajmuje się wiele dyscyplin – historia, etnologia, archeologia, antropologia kulturowa, socjologia i językoznawstwo – a sama etnogeneza to proces wielopokoleniowy, nieliczony w latach, lecz w pokoleniach, nie dziwi złożoność problemu i możliwości interpretacyjne. Dodatkowo samo pojęcie etnogenezy jest terminem uwikłanym w zawiłości dyskusji nad terminami etnosu, etni, grupy etnicznej, ich relacji z narodowością, narodem, kulturą. W telegraficznym skrócie, etniczność to zespół wspólnie posiadanych cech kulturowych, a analiza etnogenezy polega na poszukiwaniu tychże cech, które sumując się stanowią o odmienności danej grupy etnicznej. W przypadku Ułemków charakterystycznymi cechami, których analiza pozwala na wysnuwanie teorii etnogenezy, są sposób życia, w tym przypadku górsko-pasterski z elementami rolniczymi, i jego organizacja społeczna, status osadniczy wynikły z prawa wołoskiego i jego późniejsze relikty, charakterystyczne cechy etnolektu, ruski, słownictwo z elementami romańskimi i zachodniosłowiańskimi, akcentowanie zaczerpnięte od zachodniosłowiańskich sąsiadów, wierzenia i ich organizacja eklezjalna, chrześcijaństwo bizantyjsko-wschodniosłowiańskie, kościoły tej tradycji działające w obrębie Polski, kultura materialna, specyficzne budownictwo, ubiór, pożywienie, sprzęty, terytorium etniczne, klin późnego osadnictwa, wciśnięty głęboko między terytoria polskie i słowackie, ale wyodrębniony też w stosunku do południowych i zachodnich sąsiadów ruskich, etnonim, zmienny i pochodzenia zewnętrznego. Uzupełnić jeszcze trzeba, iż tożsamość etniczną buduje także wyobrażenie o sobie, zbudowane na zasadzie odróżnienia się od grup obcych, i wymaga ona wykształcenia się poczucia solidarności grupowej. Zróżnicowane koncepcje, teorie i hipotezy dotyczące etnogenezy Ułemków skupiają się wokół trzech osi. Pierwszą z nich jest etniczna monofileza i wynikający z niej autochtonizm rasowy. Teoria ta oparta jest na przekonaniu, iż zwarta etnicznie grupa, posiadająca stabilną tożsamość i jednolite korzenie kulturowe, posiada jednego kulturowego przodka. W przypadku Ułemkowyny najczęściej podnoszona jest przez badaczy ukraińskich, wskazujących na wspólne pochodzenie Ułemków i pozostałych grup ukraińskich. Według niej Karpaty zamieszkiwane były już w VII wieku, natomiast związki rusińskiej ludności z obszaru późniejszej Ułemkowyny z Rusią Kijowską są według niej umiejscowione już na X wiek. Warto jednak zauważyć, iż badacze ukraińscy w większości zwalczają inne możliwości etnogenezy Ułemków. Według nich Ułemkowie muszą być czystymi rasowo Rusinami z pochodzenia, żeby uzasadnić ich grupową przynależność do narodu ukraińskiego. Prezentują oni stanowisko o biologicznym charakterze więzi etnicznej, podczas gdy obecna nauka już dawno zarzuciła ten model. Jak już było wspomniane wcześniej, etniczność jest zespołem wspólnie posiadanych cech kulturowych. Analiza etnogenezy nie polega na szukaniu jednego przodka biologicznego danej grupy etnicznej, lecz przodka czy przodków jej specyficznych cech kulturowych, które łącznie decydują o jej odmienności.
Drugą oś tworzą teorie wynikające z koncepcji występowania w stosunkach etnicznych polifilezy, która zakłada, iż jednolita etnicznie grupa potomków ma kilku różnych kulturowo przodków. Według niej poszczególne cechy etniczne danej grupy mogą mieć różne pochodzenie, a ich geneza wynika z rozmaitych wcześniejszych kultur etnicznych. Dlatego też w tym wypadku proces etnogenezy tworzy więź etniczną poprzez uporządkowanie często różnorodnych cech kulturowych i scalenie wcześniejszej różnorodności etnicznej w nową formę. W perspektywie badań nad etnogenezą Łemków zakłada ona złożony proces tworzenia się tejże grupy, zarówno na poziomie osadniczym, jak i etnicznym. Najczęściej jako okres zasiedlenia Łemkowyny wskazywane jest późne średniowiecze, a sam proces osadniczy łączony jest z wielowektorową kolonizacją wołoską bądź wołosko-ruską. Wokół trzeciej osi skupione są teorie oparte na schizmogenezie, czyli na procesie będącym reakcją odwrotną od scalającej odmienności polifinezy. Etnogeneza kształtuje się wówczas na wyodrębnieniu się z jednej etniczności kilku nowych grup etnicznych pochodnych poprzez wykształcenie się różnic kulturowych. W sytuacji tej wspólny etniczny przodek ma współcześnie kilka potomnych grup etnicznych. Odnośnie Łemkowyny owym przodkiem mieli być Biali, czyli północni Chorwaci, zwani również proto-Chorwatami, którzy zamieszkiwali obszary przylegające od strony północnej do Karpat. Stąd mieli wyruszyć na południe i zasiedlić tereny dzisiejszej Chorwacji i Dalmacji. Niewielka część z nich miała pozostać w Karpatach, a późniejsi Łemkowie są ich potomkami. Na obecnym etapie badań prowadzonych przez archeologów

co otwiera kolejną dyskusję o etnogenezie Wołochów. Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Program zrealizowany był w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej jako realizacja zadania publicznego o Ułemkach Co Wiemy, Poznajmy Się, finansowanego ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. To był program z archiwu Radia LMFM.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek opowiadania Ostatni z rodu, opowiadania z halecko-ruskiego życia. Rozdział trzeci, Win i ona. Tak jak było lem w dwóch frajriów w Czortoryjach, to były ich dwie krasne dziuki. Toj prawdywoj przyjazny nie mogła osłabyć nawet zazdrist. Tańka Hryciowa, dziuka teperyśniego naczelnika gromady, sławyła się czornymi barwami, białym lyczkom, błyszczaczyma oczami, hordo wykrojenymi worhami, wysokim i strojnym stanom. Ciłkom odmienni prezentowała się Melania Pylipowna, dziuka Pylipa Brydosza. Buduczy jasnowołosom, synima z zadumanymi oczami, premyłym lyczkom, z niewolującym uśmichom na maleńkich worchach, wyklikowała ujawu delikatnego dziuczatę. Trudno powiedzieć, żeby jedna była lepsza od drugiej. Tańka zniewolowała swoją hordą krasotą i tym bilsze przytychała do siebie, czym bilsze była niedostępna. Melaniju natomiast to uosoblinia delikatnosty i dobrotliwosty zmuszali lubyty jej duchowe prymety. Byli rivesny ciamy, premirom dwóch zrytnenych serdec, dwoma szczyryma przyjatelkami. Szto jedna mała na dumci, to druga na języku. Tańka płacze, Melanii teczut sylzy. Pierwsza się tiszyt, druga się uśmichat. Nie mali przed sobą tajemnic. To była jedna dusza w dwóch tiłach. Niedziela. Tańka i Melania siedziat na derny w sadzie. Dwa kwitki seret moria kwita i pletut winko. Dokoła tycho, a nad nima niebo, jasne jak uśmiszka dityny, czyste jak sylza dziewoci. O, taki winok spletuty na wesila, zaczęła Melania. Obejdu się, odrekła Tańka. Nie chcesz mia maty za dróżku? Jak na je wesila, to i dróżkę nie trzeba. A jak budę? To udy ty pierwsza i jedyna budesz. Tańka uspokoiła swoją przyjatelkę, obniawszy jej serdecznie. Czy winok krasszy? Zwidała się pak Melania. Twi. Ni. Tobie powyło się wyplesty lipsze, proto, że masz wece szczęścia w parybkiu. W kotrych? Uż ty dobry znasz w kotrych. Ty pełni besidujesz proterentia, mykytowoho. Rozsmijała się czornobrowa. Ne proniocho idę, ale ostapowy wpała jest w oko. Tańka mołczała. Niepostereżeno zarumianyła się. Melania, czekając na odpowiedź przyjatelki, wsmotriowała się w nią.

Deńko, to na dobry. Ale ne złość się, ja nie dla Ostapa i winne dla mene. Najs inczej chladat, może najdę, choćby Melaniju. Melania zbychnuła. Ty one lubisz? Zwidała się. Joho, luby ty? Rozdumowała Tańka. Treba by dołcho się wczyty, żeby nawczyty się luby ty Ostapa. Czyż winny je hardyj? Znam, że hardyj, ale znam ci, że win za velo dumat pro sebe. Win dumat, że lem swistne i my wszytky szmarymy się mu na szyju. Ale ja ostatnia budu, skorze oddam się za Terentija. Szto? Za Terentija? Ty? A czomże ni? Prawda, ne hardyj, ale budu spokijna, że inczy diłk ne budut na nieho pozeraty, a ja zazdrisna. Okrem toho porta kułatyj, ale za to budę dobrym mużom, das mi wolu, a i budem ja słuchał. Nebe sidlywy tisz, za to ja... Tańka, bisia, bocha, ne mucz mia, powiedz, że żartujesz. Błahała Melania. Rozśmiała się Tańka. Tak toż mi ostał, jakny Terenti. Jak ty należysz do Ostapa, ciłą duszą, ciłym sercią. Tańka, pochniwam się. Ale czornobrowa nie zwertajuczy uwagi na to, toż to pobiła jej przyjatelka, nałożyła na hołołu uwinok i tak prykraszena zaśpiewała striblistym hołosom. Złapał rzekit myszku rudu. Oj, czyjaż ja teper budu? Oj, ny czyja, sama swoja. Podaj ruku, budesz moja, dopowił ktosy mużskim hołosom. Dziewczata obizryły się, przed nima stojał Ostap z wyciachnioną mgu tanci ruką. Hardej frajer, dostojen lubowy czortoryjskich diwyć. Podajże ruku, Tańka, powił Winzas, śmiło się uśmiechajuczy. Dziewczyna nie dumała dołcho, pochyliła się ku zemle i zorowawszy żmytok kopryły, podała ho Ostapowy. Per, jak choczesz moju ruku? No, no, teper się wysoko nosysz, serdeńko. Poklane pryj tu prosyty te bezrodyczył. Tołdy podam ty ruku, perwała mu ze śmichą szczebetnycia. Lemny zabud nadity rukały ci, inakże się popeczesz. Ni, ja się toho ne boju. Budesz tołdy skromna, łaskawa, żartybliwi zapewniał Ostap. Ty na pełno znasz, że tak budę? Hordość widała Tańka. Jak bam neby ty toho pewny, jak inczoho frajeria neje w ciłym seli? Temnym rumiańciom gniwu zalało się lice Tańka. Urazyły już miły słowa Ostapa. Obernuła od neho hołołu, żeby ne piddaty się krasoty joho lycia. Nastało mouczania. Ostap ne spuszczał oczy z Tańka, chod jaczy proszybnuty jej dumkę. Horda i zazdrisna, dumał Sywin. Melanijo, moja kochana! Obernął się Win gu Melanii, która była tychym świtką ciłoj besida. Tańka złisno cupkała nożką. Melania, but moją! Dokińczył Ostap, koso pozerajuczy na Tańku. Zdawało się, że Melanii ciła krow stekła z lycia do sercia. Tańka wsmotriowała się w jej blide lyczko. Smotryła w jej oczy z netrpeliwością żduczy na odpołyt. Toto pizrynia opamiętało Melaniju, która dotla zdawała się byty bez pamięty.

Najperše musíš zaslúžiť soj na našu ľubou Ostape, šepnula ona. Taňka nenabrala sa na odpoveď Melanii, a to ta skoro zrozumila jej pizrinia. Čudovo, sestričko, Taňka pochvalila svoju priateľku. Chtiva jem postyty simpone dilki, żeby Boh ochorony u nas pred Ostapowym svatanią. Teper widno toho už ne treba. Protylni. Ty, hardy i nadutý Ostape, zaczynaj postyty, żeby otrymaty taku krasawyciu jak my obi. Bud zdrałej i dumaj pro nas, bo my z tobą ne hoczeme besi duaty. Tańka wzięła swoją priatelku pidruku i piszła śpiewajuczy. Boże mij, czy ja, ktoże mi, oj ne znam je tak oho, što win mi, a ja joho. Jak ja ne twi, to na pełno terenti, kryknął Ostap w ślid za odchodjaczyma dziewczatami. Tańka zatrzymała się. Żeby zlem ne wyworożył terentija, ryszuczo odpowiła Tańka. Sterez się. Możesz do smerty opłakuwaty dolu, kotur lechko myśli jest wyśmiwał. Pamiataj moi słowa. Czort ne zrozumiałby toj dziewczyny, podumał Ostap, furt smotwiaczy na kraj chyży, za którą skryli się oba dziewczata. Ona ne lubi cinczocho, a mene ne chocze. Cyż ja taki, żeby znuszczaty się nado mną? Diżdej, Tańka, opustysz kryła i w kince budesz moją. I na tym chneska kińczymy. Cy Tańka budę Ostapową? Doznate się w następnych odtynkach. Ale musy teraz słuchaty w każdej poniedziałek i piatniciu ochodni sami wieczorą. A teper dziękuję już za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nygda się nie kinczyt, dołcha, ba, kwiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czytat knyżki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobiera.
3: Serdecznie witamy wszystkich słuchaczy Radio LM FM i zapraszamy na 34. odcinek programu Radio Czytalnia, w którym przypominamy tekst lemkiewskich pisateli. Temą naszej dzisiejszej audycji jest osin. Dawno besidowało się, że osin to najważniejsza pora roku. Tot czas wymagał od gazdiów zdwojonej roboty i niedospanych noczy, żeby dobrze zrychtować się do zimy, jaka w Karpatach wse była dołga i sroga. Na początek posłuchajmy fragmentu etnograficznego wydania autorstwa Adama Barny pod nagłówką Chmary i słońce nad Lemkołyną. To ta knyżka, jak pisze w wodnym słowie sam autor, jest chroniką z pomynowym opisem codziennego życia i obyczaju na Lemkołyni. Posłuchajmy, jak przed weseliniami wyglądała osin w seli.
7: Adam Barna, Chmary i słońce nad Lemkołyną. Pory roka i ich dekotry obyczaji. Osin do Karpat przychodziła bardzo niespodziewanie i skoro, bo jak lem znykle z pola stiszki i kawalci zerna, a dny były korotszy i zimniejszy noczy, to była już oznaka oseny. Na polach ostali lem kąpery, kapusta, karpeli i incza jaryna. W drugiej połowyni wereśnia ludzie rozpoczynali kopania kąpery. Jakie z tradycji dobroho perechowywania kopano ruczni z jednoczesnym sortowaniem na trzy sorty. Do idżynia, do sadżynia i na paszu dla paciat i inczych zwierzat. Dekotry gazdołe wykopane kąpery sortowali aż w zimie w sklepach pełnyciach. Wspomnuty trzeba iszczy, że na Lemkołyni w tamtych czasach nieznana była mechaniczna obrobka kąpery i inczych jaren. Do toho ludzie nachotili perechowywaty kąpery na pole, bo dołhy i morozysty zimy na to nie pozwalali. Dlatego każda rodyna mała swój sklep pełnyciu, albo komoru, gdzie było wszystko pidrukom i nie zamerzało. Czas kopania kąpery był dosyć dołhy z podanych już przyczyn, ale w wydokach hirskich był osobliwy, bo widno było daleko i husto szto ludę roblat. Na polach koło każdej rodyny horiło ognisko, w jakim ludę pekli kąpery. W tym czasie żeny nie hotowyli idżynia, lem doma pekli kąperianyki, jakie i łaciła rodyna z masłą i syrom na śniadania, obiad i wieczeriu. Zaraz po wykopaniu kąpery, dekotry gazdowe na kąperyskach sijale żyto o zimę albo pszenyciu. Gazdyni przystupowali do dalszej roboty z lenianą sołomą, z tymi hirstiami, jakie schowali po roszyniu na podach, sypanciach albo zahatach. Żeby wziąć się za hładzenia lenu na hładzenyciach, trzeba było horsty lenu dobry picuszyty, najlepsze w pecach, żeby sucha sołoma leniana dawała się łamaty, kruszyty i oddilaty paździerja od lenianoho wołokna. Micny i wytrwały musieli byty ruky żen, koli trzeba było na hładzenyciach wyhładyty paru desiat albo i sotok horsty lenu, zależnosty od czyslenności rodyn, żeby zabezpieczyty każdą rodynę w połotno. Wyhładzone pasma lenu czekali na ich wyczesania na bilszych szczetiach, żeby w pasmach oddzielity wołokno słabsze i oczystyty len od paździerja. Takie zwytki pasem lenianych musieli czekaty na czas zimowy, koli trzeba było ich priasty. W tym czasie dereła leściasty w zachorodach, na polach i lisach przed zimą zmieniają kolor leścia na osinnej, jakiej trewat do perszych prymorozkił, po jakich odpadają z dereł. Tot osinny czas, koli leścia na derełach zmieniać się na różne kolory, to gdy ciła Lemkołyna staje się najkraszą krainą na świecie. Karpackie lisy są na połowinu leściasty, o najróżniejszych kolorach i na połowinu ich lasty też z różnymi kolorami mało stryczanymi de inde dereł. Równoczasno z robotami z sołomą lenianą przed zimą i postom ryzdwianym mieszkańcy lemkiuskich zemel po wszystkich sełach od Łupkowa do Pełnycznoj z nasienia lenu własnym sposobom przyhotowlali oli lenianej. Każdy, kto mał nasienia lenu, to suszył len i iszał do olijaria, żeby tam w stupie wytołczy go na pachniaczu miazgu, pidhryty ju na kilka gradusił i włożyty ju do czystych lenianych miszkił, a potem włożyty ich do stoła z dokruczaną szribamę stolnycią. To ty micne szriby dotyskale miszki i wytyskale z nich pachniaczej oli. Tot oli po perawariniu starczał na ciły czas zimowy, bo był win bardzo produktywny. Użycia oliju na hornec kapusty. Takim prostym sposobem każda rodyna lemkiuska mała na zimowy pistne dny najlepszej oli lenianej na świecie. Z wyduszonej miazgi lenianej ostawał jeszcze lenianej makuch, jaki nadawał się na paszu dla telat i paciat. Litom i osiniu każda rodyna w wilne chwyle, jak mała czym i chaty do lisa, żeby prywesty, a czasom i prynesty na pleczach kus dereła, potrzebnoho do palinia w pecach przez ciły czas do warienia strawy, a w zemi jeszcze do ogrywania izb. Dereła takoho potrzebno było dosyć duże, i to przez ciły rik, a do toho musiło być suche, za to, że dawne pecy nie były doskonałe i potrzebowali dereła suchoho. Dereło rizano ruczni, bo elektryki nie było. Rizano na różne klocki, korotki i dołhy, kotry szczypano na dereła do szperhetiu i do pecił do peczenia chliba. Przy dyrłach trzeba wspomnuty o tym, że ludzie w horach bardzo mało palili dereło sosnowe, bo koptyło i można było sianem zaczadyty. Ludzie najwece palili derełom bukowym, kotre było duże, twerdsze i nie koptyło. Pit koniec oseny na polach ostawali lem karpeli, ripa, dynia i kapusta. Karpeli i ripa były znane jako pasza dla paciat, chudoby, owac i kis, ale znane były i z toho, że rosły na zemlach słabych i bez hnoinia. Tak prosto depopało. Karpeli i dynia w smaku były bardzo dobre i dla ludy, z tym, że były to jaryny mało kaloryczne. Ale co to mało da jakie znaczenia, jak w rodynach często od bidy trudno było się odohnaty, to i karpeli bardzo się przydawali. Najbardziej znaną jaryną była kapusta, jako i nie mogło brakuwaty w rodynach lemkiuskich. Każda rodyna sadyła kapusty tyłko, kiłko potrzebno było dla rodyny na ciły rik. Kapustu czyszczeno, szatkowano i kwaszeno w jedni albo dwóch boczkach, a potem, żeby się nie perekwasyła i dołho perechowywała, to oczyszczano ją, to kilka dni i przez to była ona przydatna dołho, najdłuższe ze wszystkich jaryń. Pizną osiniu, a nawet zimą, dla gazdił i gazdyń ostała najcięższa i najhirsza robota na gazdiłci, a było to mołoczynia żyta, inszoho zerna i chorochu. Do pierwszej świtowej wojny na Lemkołyni neznane było mołoczynia zerna maszynamy, lem cipamy. Przy mołoczyniu żyta musiło być dwóch chłopiów albo mórz z żeną, za to, że potrzebna była sołoma, na kycz

0: Nelehko było tyż z czyszczynią zerna, które odbywało się na klepysku przy pomocy wijaczki, drewnianej łopaty, płachty i pretaka, reszeta. Na klepysku jedna osoba wijaczką metała zerno tak, żeby druga osoba płachtą mogła zduwaty połowu i lehkie śmicia. Na koniec żeńska ruka musiła reszetą oczystyty zerno z inczych neczystosty. Po pierwszej świtowej wojni na Lemkołyni pokazali się maszyny do czyszczenia zerna zwane rosztamy. Roszta to witraky kruczeny korbą jednego człowieka, który z zerna wyduwali połowu, a reszeta sijali i sortowali zerno na dobre i płanniejsze. Późniejsze, po pierwszej świtowej wojni, pokazali się po sełach lemkiłskich mołocarni, kruczeny syłą 4 osób. Buben z żeliznyma zubami, kruczeny dwoma zamachowymi kolesami, swoją skoristiu, wykruszał zerno z kołosiu, które padało pod mołocarnią, a sołoma leciła dalsze, żeby po jej wytriasieniu trafiła na pit, strych. Na takich maszynach ludzie mołotyli wszystkie zerna, okrem żyta. Takie mołocarni kupowało kilka gazdiów do spiłki, żeby po czerzi spilni mołotyty w sebe, a potem i w inczych, czasom na odrobok. Przy takim mołoczyniu robota w seli trwała lem paru tyżny i było to mołoczynia dużo lechsze jak cipamy. Jeszcze lechsze mołoczynia było jak wydumale kieraty, którymi kierowali zapriażone byki, koroły albo koni, a nie ludę. Późniejsze, przed drugą świtową wojną, mołocarni kruczene syłą ludy albo chudoby zastupene były motorami na ropu i były one z wytriasaczami sołomy. Do obsługi tych mołocarń potrzebne było męsze czysło ludy bez muczenia chudoby i kony. To ta mechanizacja dawała wielką polechotu ludziom w Karpatach.
1: Osień jest bogata w różne dary, owoce, jaryny i ryby. Pizno, po prymorozkach, można zbierać terkę, z jakich robić się bogaty w witaminu C sok. Zapraszamy na śpiwanku z rodyły siaterki, śpiewajt Mykołaj z Lublina.

0: O trzy ptachy odlituje do tepłych krain, a chory otula do chusta mła.
1: Iwan Hołowczak, symptomy oseny. Już powitre w niebie, jak wody ciastudne. Już nam odlecili ptachy na południe. Sztosy dny korotyt i prodąża dnocza. Już pryc świtlik w knyżku, zazeraj do oczy. Już pustije pole i z nim niej dryka. Ta farbuje osień sad koło domiłka. Już mizerny muszkę soj nachodzia szpary. Ilem osień w perto wozy ludziem dary. Recytowała Sofia Rutkowska.
0: Nie każdy lubit osień. Choć jest to pora bohata w zemny płody, rychtuje przyrodu do zimowego odpoczynku. Dla weloch jest ona lem smutną, zapowiadającą nadejścia zimy porą.
2: Anna Halczak, skupę sonce. Zabyło soneczko, z rana wychody ty. Uż nam tak ne hocze, jak w liti śwityty. A koło południa, kiedy dakus zahryje, skupo poza stromy, na ludy się śmije. Ta de to ta syła, ta de to ta żara, to w liti nas chryła. Deże się schowała. Posmutnili ludę, ptaszki nie śpiewają, pred sewernym witrą w skryszu się chowają. Aż wiary, jak sonce, zaznam zacznę chryty, zaczniemy się w jedno na zemi tiszyty. Czytała Natalia Połechacz.
0: W odróżnieniu od dneśnich czasów, dawno żyło się spokojniejsze i wesilsze. Ludę nie mali wychyt, ale czas to się schodyli, pomagali sobie przy różnych robotach, razem prijali, derli pirja, cyki syli kapustu.
3: Jewa mlenarek chyra, osin. Den korotki, wieczer dołgi, nie jest to robity. Nie jest bliskoho susida, nie jest z kim sobie poradyty. A na dwori dojdzie kropyt i po szybach dzwonyt. Człowiek siedyt w tepy chyży, taj nyczne robyt. Dawno zdoj na lemkowyni, lude lenek prale. Schodyli się w jedni chyży, radyli, śpiewali. Tu młody jedut spaty, treba rano wstaty. Stary ludę nyczne roblat, den i wieczer w ekran smotriat. Wkazali by dasz to hardy, można by to posmotrity. A strilania, zabijania, lipsze to tu nevidity. Tak promienę nasze życia w dalekiej czużyni. Niby dobry, ale smutno, kraszcze było na lemkołyni. W chorach bidno ludę żyli, ale wse wesele byli. Żartowali i śpiewali, bo wszystko się razem znali. Czytał Paulo Michalak.
0: Posłuchajmy, jak na weczirkach przy priatci śpiewali kolesy dziewczata.

0: Czas na osień jest bohata, prekrasny, tepły kolory. Pak doszcz ich wymywat i robi ciaż coraz smutniejsze, siro i buro. Taki czas nie jest najprzyjemniejszy i furt przypominat o peremyjaniu wszytkoho.
1: Jewam Lenarek Hyra, kolory oseny. Kolory, kolory, kolory oseny, żółty i brązowy i temnozeleny. Już w nich krasy neje, bo krasa propała, w lity w jasnym sąci zowiała jak trawa. Kolory oseny, jak życia w starosty, prudko promynuło, neje wesołosty. Kolory oseny, jak lubą zdradzena, choć była horiacza, ale zatraczena. Kolory oseny do zimy zbliżajut, witer liścia zduwat, na zemlu padajut. Kolory, kolory, kolory oseny, doszczyk w szyby dzwonyt, jak chist neproszeny. Ne zminysz oseny, ani pory roku, liścia zderą zletyt i neje uroku. Czytała Hancia Michałowska.
0: Osień to tak naprawdę wyjątkowy czas, jaki mobilizuje do refleksji, zadumania i wytoszenia. Osieniu witry przybierają na syli, w horach dują bez przerwy. Sylne witry zderają z dereł kolorowe listia, żeby ponesty ho w świt.
2: Anna Halczak, Osień wisi. Katulac się listok, dalesz coraz dale. Miszać się z tamtyma, szto już włony wpale. Suchuju się w tyszu, szto sy jakby pyskło. To już na ostatok serce dyrło w listku. Szum i szurchit, listia z derewą praszczania. Oj chyne i wisi, nie do zrachowania. Czytała Magda Bolech.
0: Zapraszamy na czerwową muzyczną przerwę. W śpiewancie ansamblu Serencza dziewczatko nese w zapaści właśnie dary oseny. Jabłka, gruszkę i sliwkę.

Żucia lemkił stoliciami podporiadkowane było rytmowi przyrody. Wszystko prochodziło w zgodzie z porami roku i pogodą. Koniec lita i początek oseny był czasem intensywnej roboty. Żeby zebrać zemne płody i dobrze zabezpieczyć się przed zimowym chłodem, trzeba było poświęcić dużo czasu. Do dzisiejszych czasów ostało tak, że jak lem zbliżają się osinne chłody, lemki zabierają się za świadkowania. Bere to początek z dawnych czasów, gdy większość ludy zanimało się gazdziłkami. Duże idła, które dostarczać osin i zakończenia gazdziłskich robit, pozwalało na zorganizowanie praznika. Za to w oseny bilszist seł organizowało kiermeszy, to znaczy świata związane z pokrowytelą cerkwy i danego seła. Lemki cilowo wybierali pokrowyteliu, których świata przypadają w spokojniejszym osinnym periodzie. Posłuchajmy fragmentu powisty Szubanyczny Werch, w którym Wołodymyr Chylak drobniejowo opisał kiermesz w Sołotwynach koło Krenyci. Wołodymyr Chylak, Szubanyczny Werch, fragment. Takoj pohidnoj i tepłej oseny, jak była w 1768 roku, nie tak za skoro dziżdżuć się ludę. Na temno-błakytnym nebi ani jednej chmarki, ani najlepszy witerec nie ostudzał promeny jasnego sońca. Ono, prawda, nie prygrywało już tak jak w Petriuci, ale prostomyrnym i łagodnym tepłom obnymało zemlyczku, jakby druga w roci wesna nastała. Hordili się zelenym zamajene werchy, gustyma listoczkami wkrywali się dereła. Ptacham nieśpiszni jeszcze było lecity za dalekie more. Wesołym ćwirkaniom, czyrlykaniom pereklikowali się wzajemni, aż i spiznene owadia i muszki szumnym letom i w bezkonecznym żuchraniu lubowali się życiom. I hurma ludy, što seret na tołpu, wychodzili z sołotwyńskiej cerkwy, zdawała się riką pcził, jaka po dołhym, zimowym śni wyleciła na wilny prostir i tepłe soneczko. Dnes praznik pokroły, do toho kiermesz w Sołotwynach, za to i służba Boża tak się prodążyła. Za złe ne wozmę nychto ożywleny huk naroda popry cerkwy. Tu stary gazdowe wytają postoronnych hosty i prosiad ich do swoich chyż na chlip i sil. Wydno nerytko i takoho postoronnoho, sztoho dwoch miejscowych gazdił, ciągnę za rukawy odczuchy. Jeden w swoj storonu, drugi w swoju. Musyt hist, torżestwenno, obiciaty jednomu komowy, że ho odwidyt przed weczyrnią i drugomu, szto po weczyrny. Ani, to udyny sztuka i bez rukawił ostaty. Tam stryjny paripcy w wyzywajuczo natiachneny na ucha kapeluchach, opojasany szerokyma remeniami z bliszczaczym w spriaszku i kilczata z doblinią. W samozachopliniu pozerają po sobie i koli ne predost usz, nalubują się tym lekkim zaniatiom, tołdy zaczynają dwesty medze sobą ożywlenu besidu. Prysłuchasz się im, zmirkujesz ich rozmyłowane lice, pizerinia zwernene w jedną stronę. Ech, tam w kisnym koliczku dziewczata, czudowy sołotwyński kwit. Pozbierany do biłych rantuchił, haftowanych zapasok, czerwonych gorsetił, kwitczastych kabatił, w żółtych czerewikach na wysokich zapiatkach. Prosto wołosa, żeby perepletena ryżnokolorowymi basamunkami połowa kosa odbywała się od okrugliać koholyczka. Ony pereszeptowali się zo swoich dumok, zamysłił, jak w czasie dołgoho bohosłużynia szuchali w ich młodeczych hołołkach. Ale cy prawdywy to ty zwirowania, kto to może znaty? Reczy, młody dziewczata, nechciać to prawda same wyjawyty tajemnici swojego serdeczka, ale bars zadowolony, kol odhadnete to tu tajnu. Gdy się zatriasli nasze mamy, że tak dołgo musimy na nich żdaty?
powiła wysoka czornobryłka, ozerajuczy się dookoła. To by ne o mamu chodyt, afio, wtrutyła neweliczka krasotka, na pierwszy pozir najkraszsza medze dziewczatny. Ty znasz, to on ne dityna, ne stratiać się, a o to, żeby pozerajuczy za mamą, zirknuty i na swoho matwija. Wszystkie dziewczata buchnuli duszenym, piłhołosnym śmichom. A fija zaponuryła się. Jaka z tebe swynia, Fesio, rekła napił z gniwą, napił z naśmiszką. Ledwo ty wyschło mołoko pit, a już strilasz oczami tam, gdzie ne wsesia chodyt. Kolebym mogła zazryty do twojego sercia, kiedybym odhadła, kto się tam zahnizdył. Fesia zarumeniła, ale starała się równodusznie wtrymaty swojej dumki. Kole pereświczysz, to okremniania je iż czy dach to inczyj, to beru na się jako lebo karu, aż i choćby tańcuwaty dnes się ne sudyło. A kiedy mi nie dowedesz, ta ty za karu matwija odobił. A, dumam, nie ciężko mi bude tak upakist zrobyty, przy tym prudko odwernuła się na palciach, wdaryła za piatkami i perechyliła kokietliwego łołu. Jakby chciła wkazaty swojej towaryszci, że staty jubyty ne choć jaką supernycią. Przystaju na to, odpowiła wesoło Afika. Ja się o Matwija nie boju, bowin bidaczysko propadać za mną, jak ucia zapachnia czymsiną. Wartałoby spróbowaty, a pak budę wydno, perebyła Fędzia, pryberajuczu wyzywajuczu postawu. Ne perebywaj, gniwno szmaryła Afija. Tu o tebe chodyt, a was, dziewczata, beru na świtkiu naszego sporu. Słuchamy, w do jeden hołos przystali dziewczata. Czy wy widzieli w cerkwi toho szumnego parybka z czerwonym remenią, w czuzi perewiazani na jedną stranu, szto stojał niedaleko od kryłosa? Widzieli, widzieli, kto to, od kalewin, pewno nie z osusidniego seła, wywidowali się dziewczata. A ty, Fęcio, widziła jest ho? Prodążujuczy rekła Afija w jej stronę. Nit, ja ho nie widziła, nieśmiło odpowiła Fęcia, jaka nie znała jeszcze od gryzaty, a tu aż się prosyć za taity. Nie widziłaś? Jakże jest nie widziła, kiedy ty raz po raz odwertała się do kryłosa? Ta kolejem się już i odwertała, talem po to, żeby diakowu notu pidimaty i pitiachnuty. Taka dityniacza odpowiedź rozśmieszyła wszystkie dziewczata. Czomże masz taity, Fęcio? Powiła Fewrosia, jej najbliższa towaryszka. Taż to niejaka ujma, kiedy się nam podoba hardy chłopec. Ależ ja one widziła, ta win się mi i nie podabat. Gniwno odpowiła Fęcia. Jakże znasz, że się ty nie podabat, kiedy z one widziła? Ależ się zdradyła, zaśmiali się dziewczata. Fęcia żałowała w duszy swojej nieuwagi. Rozhublinia nadawały jej urokliwomu lyczku jeszcze bilszej krasy. Jedno już znamy, ale o drugim może jeszcze nie wszystkie znate. Preci to tparobok tak się zasmotrył w cerkwy na Fęciu, że na wiruju chcił i ty do światoho pryczastia. Szmaryła na perekir Afija. Tacy jada komu boroniu smotry tynania? Odciała się Fesia. Kiedy się pryzerał to tparobok, to wydnoli przy rozum maje i oczy w hołowi, jak twi matwi, albo twi seman, twi fewronciu, gnatko. Takie niespodziewane wyjawlenia diłoczych upodobań do reszty już perewerszyło terpelewist dziewczat i one, nie zwertajuczy uwagi na chłopciu, hołosno zaczali do kiriaty Fesi. Ale Fesiu już to se incze poruszyło. Ona poblidła. Kol popry besidzi odwertała się do każdej z towaryszok, wzryła niedaleko toho neznanoho parybka, jak sperszy się na kamienne cerkowne ohorodżynia, co złożonyma na grudziach rukami, bezustannie wzerał się w nią. Ona odczuła, jak jej serdeczko myło zatrepotało, jak jej rozlublat zir jego łaskawy. Czytała Olena Duć. I to już wszystko, co zrychtowali z menachneska. Mamy nadzieję, że wy, nasze drogi radiosłuchacze, znate dociny ty osień, jaka chyba nigdy na świecie nie jest taka krasna, jak w naszych horach Karpatach. Starajmy się najty czas, w dołgi osinny wieczory, żeby czytaty knyżkę.
Не забивайме о лемківських писателях і нашій літературі, котра віддає лемківського духа і климат давної Лемковини. Запрошаємо на наступні відтинки нашої аудиції. На закінчення барс осінна пісня, опрацювана на слова верша Петра Мур'янки. Співат Сузана.

ver, Paco Pollo, yo os cuento. Coño, estaba.

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrapuje.
3: Komar kładę do kipoczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar muszku zagaduje.
6: Rad by się żonety.
7: Owatrejk premieruje.
8: Rad by drużbą
9: buty.

Mój wers. Wojdu do tebe mój wersu i woryczata zatrysnu i nikt nie będzie widział i nikt nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozderto i duszu czuhaniu na tebe zaszmarił od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyny. I budesz lem mój i niczyj inczyj. Od najbільшого болю найбільший.

Niedźmińcowi też należy się przyjemność. Mój anioł stróż szepce mi do ucha, mój anioł stróż szepce mi do ucha.

Blem FM na żywo. Wieczór z radiem Blem FM. Den z radiem Blem FM.

Перше Лемківське радіо 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем FM.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103 і 8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

LEM FM. 106 i 6 Gorlici, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

M z wami. W z nami. Razem daje LMFM.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

i twoi włosia, rukami hładyty. Chciłbym czuć zapach, szepit głosu twojego, prosto radity tak tym.